and bangers.

0: FM. Voice by AI. Kids.
1: Elo, jest siódma. Dron zestrzelony nad Litwą zawierał ładunek wybuchowy. Te informacje przekazał litewski minister obrony. Bez załogowca zestrzeliły wczoraj włoskie myśliwce NATO. Ceny podstawowych produktów w sklepach poszły w sierpniu nieznacznie w górę. To o 0,58% rok do roku. Tak wynika z raportu ASM-SFA. Polacy po raz czwarty górą. W rozgrywkach siatkarskich Mistrzostw Europy 3-0 pokonali Ukrainę. A przed nimi starcie z wicemistrzami świata, Bułgarami. Jak mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda, to będzie prawdopodobnie trudne starcie, ale nasza drużyna też ma swoje atuty i zamierza je pokazać. Mecz Polaków z Bułgarami zacznie się o 18. Naturalne enzymy potrafią rozkładać plastik. Duńscy naukowcy znaleźli aż 12 takich substancji. To po zebraniu milionów bakterii, m.in. z wysypiska, zoo i kompostu.
2: Czas ucieka, mieszkańcy Białołęki znów sprawdzają, czy Modlińska da im dzisiaj żyć, ale niestety już widać tam czerwone odcienie na mapach. Armii Ludowej oraz Prymasa Tysiąclecia w obie strony jadą tak wolno, że spokojnie można by przeczytać poranną gazetę, ale proszę tego nie robić. Ratuje nas most Skłodowskiej Kili.

Może i nieco chłodniej jest o poranku niż wczoraj, ale zdecydowanie różnica, która daje nadzieję na to, że to będzie naprawdę piękny dzień, jest na niebie, bo nie jest ono tak szare jak wczoraj. Póki co na warszawskich termometrach mamy 13 stopni. W ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, dobijemy od 24 do nawet 26. Ciśnienie ma być dzisiaj dobre.

Dzień dobry, mamy 7:02 i to najwyższy czas, aby wstać do pracy, szkoły czy gdzie tam musicie, ale spokojnie, easy, będzie bardzo przyjemnie, bo z Only Drops and Bangers z rana. Ja jestem Julka, wysłuchacie radia Kiss FM i razem ogarniamy to tak, że te środy nie będą aż takie straszne, zaufajcie mi. No to co, jedziemy z tematem, bo na dobry początek Run Rabbit.

0: Sounds i Rise Slow, 11 po 7 na zegarach i to chyba najwyższy czas na pierwszą ploteczkę z rana jak śmietana, bo Justin i Hailey Bieberowie świętują 8. rocznicę ślubu i wygląda na to, że jeżeli był jakiś kryzys, to właśnie dostał absolutnego bana na kryzys. Para wrzuciła do sieci serię bardzo czułych zdjęć, są pocałunki, przytulanki, wspólne wygłupy, a Justin oczywiście zapewnia, że bardzo kocha swoją żonę. Hailey też nie pozostała dłużna i pokazała zdjęcia, na których zdecydowanie nie wyglądają jak para szykująca się na pozew rozwodowy. A spekulacji ostatnio było sporo. Fani doszukują się kryzysu praktycznie wszędzie. Od dziwnych min na zdjęciach po rzekome kłótnie na imprezach. Ale teraz Bieberowie. 8. rocznica ślubu. Romantyczne zdjęcia, buziaczki. No oby tak dalej, bo w showbiznesie 8 lat to prawie jak małżeństwo długoterminowe.
1: Radio Kiss FM. Turn it up now.

Wiecie jak lato, na zegarach 20 po 7 wysłuchacie Radia Kiss FM i szykujecie się do pracy i szkoły, bo przed nami same hity z satelity. Katsa, Sana, Chliwka czy Post Malone. No to będzie piękny dzień, zapewniam. Kiss FM. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

26 minut po siódmej i jak zawsze o tej porze, żeby tradycji stało się zadość daily reminder, co zrobić, żeby nie zginąć o poranku. Po pierwsze, wdech, wydech, jest środa, już bardzo blisko do piątku. Po drugie, wymyjcie zęby, to jest lekarstwo na wszystko. Serio, jak wyjdziecie w brudnych, to jesteście absolutnie loser od tej mipali. A po trzecie, no jedzonko, dzień bez śniadania dniem straconym na maksa, więc jeżeli nie macie pomysłu, to easy podczas dzisiejszego poranka. Kolejny przepis serii Ugotuj się z Julką, a już teraz ulubione Kasa i Animo.

I mówi mi, że już czas na śniadanie. I zanim powiecie, że narobiłam wam smaka, to ja już wam mówię, co ja dziś dla was przygotowałam. Uwaga, bierzecie miskę, taka nieduża, idealna śniadaniowa. Odmierzacie starannie około 200 ml mleka. Może być lekko podgrzane. I teraz zaczyna się zabawa. Do tego mleka dorzucacie płatki i gotowe. Nie ma za co robaczki. Sprzedałam wam ten trudny przepis. Bierzcie jak swój za 17 minut.

Kiss FM. No poza rozwojem głosu Fausty z Gen Z, to ja również nie widzę nic. No ta dziewczyna nie próżnuje zdecydowanie. Wczoraj wieczorem wrzuciła filmik, gdzie pokazuje, jak z trenerką wokalną próbuje zaśpiewać piosenkę głosem Christiny Aguilery i całkiem jej to wychodzi. Znaczy to są jakieś znaki, jakiś nowy program, a ja czekam na info od detektywów z TikToka. Wysłuchacie nowości od Temper City Deal. No to deal, jedziemy.

0: Bad Times w Radiu Kiss FM. Zbliżamy się do ósmej, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach ósma. W pobliżu bazy lotniczej w Niemczech znaleziono szczątki rozbitego drona. Pisze o tym dziennik Bild. Nie wiadomo na razie, czyja to maszyna. Być może jeszcze jesienią wejdą w życie nowe kary dla kierowców. To dla tych, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt zmian. Wśród nich utrata prawa jazdy na 3 miesiące za zlekceważenie czerwonego światła i zamykającego się szlabanu. Jak mówi premier Donald Tusk, niektóre z tych sytuacji będą traktowane jako przestępstwo. I dodaje, że nie możemy ryzykować ludzkim życiem. Ma być też więcej kamer na przejazdach. Teraz Włochy. Lotnisko w Katanii ponownie jest otwarte. Przez prawie 2 dni jego działanie paraliżowała aktywność wulkanu Etna. Smartfony mogą służyć do zdalnych badań przesiewowych w kierunku zaćmy i innych schorzeń oczu. Potwierdziły to nowe badania naukowców.
3: Ścisłe centrum stoi, Marszałkowska i Świętokrzyska absolutnie wyłączone z płynnego ruchu. Pamiętajcie, na Pradze Bliska jest jednokierunkowa w stronę Żupniczej, nie wjedziecie tam od strony Grochowskiej. Rekrucka na wschodzie to też obecnie strefa mocno ograniczonych prędkości. Skupcie się na drodze, jeden błąd i mamy zablokowany pas. Coś już próbuje zawalczyć to słońce o Warszawę. Dajmy mu jeszcze szansę na to, żeby się rozkręciło na maksa. Póki co rozkręciło się do 14 stopni. Ma być w tym najcieplejszym momencie 24, a może nawet 26. Dobra informacja, dzisiaj nie będzie padać, ciśnienie będzie umiarkowane. Jutro z kolei może nas czekać małe pogodowe rozczarowanie.
0: Siemaneczko, z tej strony Julka, wasza ulubiona TikTokerka. Mamy środę, 16 dzień września i na zegarach

0: absolutnie kuleje, z nikim się nie spotyka, co więcej, nawet z nikim nie flirtuje. Niestety, sława nie pozwala jej na normalne randki bez paparazzi czy innych wpisów plotkarskich. No, przyznała w wywiadzie, że nie wie, co jest z nią nie tak, że być może faceci boją się zapraszać ją na kawę, a ona generalnie jest chętna na nowe znajomości. Także panowie, rada dla was, jeżeli podoba wam się jakaś Julia z nazwiskiem na W i nie jestem to ja, to po pierwsze trochę mi przykro, a po drugie Julia Wieniawa jest wolna i czeka na wasze zaproszenia na kawę, a do walentynek zostało już tylko 125 dni.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A na walentynki ta piosenka się przyda nareszcie w Radiu Kiss FM.

0: Nancy si Sobel, ostatnio nierozłączny duet. Już 19 po 8, a wy słuchacie Radia Kiss FM. I oprócz gorących ploteczek mam dla was świeżutkie bęgerki od MJ Deli, Adeli, H, Maty czy Tylee. Zróbcie głośniej, nie będziecie żałować, I promise.
1: Radio Kiss FM, autopromocja.
2: O nie, to

26 minut po 8. Część z was już w pracy, a część stoi w korku. Każdemu życzymy wytrwałości i cierpliwości, bo może się przydać, a zwłaszcza fryzjerom, których święto wypada właśnie dziś. Dzień święty trzeba święcić, przyznajcie, nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy mają nożyczki i ratują nas po domowym eksperymencie z grzywką. Dziewczyny znają. Jedna z nich już teraz

0: to you w Radiu Kiss FM, 34 minuty po 8, a Ewa Chodakowska przyłapana na lotnisku. Miała mieć rodzinny, piękny wyjazd do Kanady, a wyszedł niezły horror lotniczy. Najpierw awaria silnika i zmiana samolotu, potem jeszcze większy hit przy wejściu na pokład, ochrona i policja, bo obsługa pomyliła ją z pasażerką, która wcześniej awanturowała się z pilotem. Ewa przez prawie pół godziny tłumaczyła się, że jest Ewą, ale nie tamtą Ewą. Ostatecznie wszystko się wyjaśniło i dostała przeprosiny, ale tę sytuację wyobrażam sobie dokładnie tak.
1: To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo.
2: Radio Kiss FM, ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: Radio Kiss FM za 19 minutek, już 9. Ojej, jak ten czas w Radio Kiss FM szybciutko leci. A przed nami jeszcze do 9 same hiciory, bo Tyla, Urzel, Tame Impala. A jeżeli wy chcielibyście jakiś numer na antenie usłyszeć, no to dawajcie na stronę radiokiss.fm, tam macie odnośnik do Instagrama i dajcie nam znać, jakie bęgerki w Radio Kiss FM chcielibyście usłyszeć, no bo oczywiście tylko takie gramy.
1: Hej! Wiesz, że na naszym Insta możesz zdecydować, co puścimy na antenie? Instagram. Gramy, nie oceniamy.

Cóż za bęgerek, nie trzeba pić kawy, żeby się pobudzić takimi wiralami. No właśnie, a wy ile pijecie dziennie kaw? Bo może mamy tu jakiś rekordzistów, u mnie po 2 kawy i wtedy chodzę cały dzień po ścianach, ale znam też takich, co piją 3, a nawet 4 kawy dziennie. Dajcie nam znać w głosówce na WhatsAppie radiokis.fm, tam nas znajdziecie i pochwalcie się swoim wynikiem dziennych kaw. Najbardziej szalonych nagrodzimy naszym merchem, także powtarzam, radiokis.fm, tam odnośnik do WhatsAppa, a już teraz Styla i That Girl w Radiu Kiss FM.

0: Head over water, teraz czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła dziewiąta. Są duże utrudnienia w ruchu pociągów w województwie śląskim. To w związku z awarią urządzeń sterowania ruchem w Katowicach i okolicach. Jest wzajemne honorowanie biletów także w komunikacji miejskiej. Rząd znów przyjął podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeszcze w tym tygodniu ma zająć się nim Sejm. Jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie program CPN. Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Ustawa jest niemal dokładnie taka sama jak poprzednia, a Orlen w pierwszym półroczu miał zarobić prawie 16 miliardów złotych. OpenAI, Anthropic i Google będą działać wspólnie. To w obszarze bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Chcą stworzenia organu kontrolnego. Jan III Sobieski na stałe w Parlamencie Europejskim. Wczoraj nadano jego imię jednej z sal w Strasburgu.

Kto myślał, że o tej porze zatory znikną, ten właśnie stoi na Wawelskiej. Tam wodociągi walczą z awarią. Za ulicą Pługa zablokowany jest buspas, a tuż przed Grójecką odpadł wam jeszcze środkowy pas. Zatory są, więc omijajcie ten rejon. Utrudnienia mają potrwać do końca dnia.

0: końcu mamy. Mamy to słońce, zawitało do Warszawy, rozciąga się na prawie że błękitnym niebie. 16 stopni pokazują termometry. Idziemy do tych obiecanych przez synoptyków 24, a może 26 stopni. Wiatr dalej wieje z umiarkowaną siłą. Ciśnienie też daje radę, więc zapowiada się naprawdę piękny dzień.
1: Każdą godziną do weekendu jest coraz bliżej. Mamy 8:55 i trzymamy kciuki, że słuchacie nas już z pracy, do której się nie spóźniliście, prawda? A nawet jeśli to easy jest środa, dobrze, że wstaliśmy, prawda? Dziś dzień blusa i fryzjera, a wy słuchacie najlepszego radia Kiss FM. Mamy na tę godzinę przygotowane Only Drops and Bangers, Too Hot to Skip, To Trenduje i tym podobne historie. Jak ja się cieszę, że jesteście z nami, a ten numer już znam na pamięć. Back to Yours, już teraz w Radiu Kiss FM.

Ray i Joy, a ja mam dla was teraz specjalną wiadomość. Dzisiaj jest dzień dla mnie absolutnie wyjątkowy, nie tylko dla mnie, ponieważ moi rodzice Arleta i Sebastian W. mają dzisiaj 31. rocznicę ślubu. 31 lat to bardzo dużo i ja chciałabym z tego miejsca z całą redakcją Radia Kiss FM złożyć wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, niech wam pomarańcze nago tańczą i w każdym razie bardzo, bardzo się cieszę, że tyle ze sobą wytrzymujecie i że całkiem szczęśliwie się macie, więc teraz już dla was piosenka Poza Tobą Nic, żebyście poza sobą absolutnie nic nie widzieli.

Rytmy z rana w Radiu Kiss FM. Kto by pomyślał, że najprawdziwsze radio zagra takie fajne hity, no szoken. A przed nami same takie wirale. Mata, Miley Cyrus, Mrozu, Kacperczyk, Only Jobs and Bangers. Mamy 21 minut po 9. Radio.

Na zegarach 9:27 w Radiu Kiss FM. Dobra, detektywi internetowi, meldujcie się, bo na wczorajszej premierze Girls of Warsaw było wszystko, czego potrzebujemy do porannej dramki. Były gwiazdy, ścianka, pierzaste stylówki i byli też byli, którzy podobno nawet nie chcą się mijać. Maria Jeleniewska i Kuba Nowo na jednej imprezie. Okej, robi się ciekawie. A Jessica Mercedes, pióra i jeszcze raz pióra. Mogłaby wygrać te piątkowe mistrzostwa ptasie w Warszawie. Wszyscy ostatecznie cali, a serialu o dziewczynach z Warszawy nie możemy się doczekać. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Jon w Radiu Kiss FM. Tak wam w tą środę pięknie gramy. A jak ja już wspominałam, do walentynek zostało już tylko 151 dni. Niby dużo, ale tą piosenkę chłopaki miejcie już w ulubionych. A zresztą możecie też dla bezpieczeństwa fire, fire już teraz.
1: Hej! Wiesz, że na naszym Insta możesz zdecydować, co puścimy na antenie? Instagram. Gramy, nie oceniamy. Yes.

0: Za 18 minut 10 i ratuj się kto może, bo od 10 zostaje na tym pokładzie sama mój kolega Adi, który jest tutaj z nami. Adi, przywitaj się.
1: Kłaniam się, siemanko.
0: Przez dwa tygodnie pomagał mi się realizować, a za moment opuści program radio, które gra i zobaczymy, ile hebelków pomylę. Adi, trzymasz za mnie kciuki?
1: No czy trzymam, dziewczyno? Ja nie muszę trzymać, bo ja wiem, że to sobie świetnie poradzisz.
0: Myślisz, że jestem gotowa tutaj na Radio Kiss FM, żeby zostać sama?
1: Słuchaj, tam gdzie muszę iść, mówi się często, że ludzie są gotowi na wszystko, także poradzisz sobie na 100%, będzie pięknie.
0: No to w takim razie, kochani, trzymajcie kciuki od 10 do 11, będziemy tutaj sami, więc będę mogła robić wszystko.
2: Radio Kiss FM, autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w Radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

W Radiu Kiss FM jest za 9 minut 10, a ja po 10 będę miała dla was słodziaki, kwiatuszki, horoskop. Także zostańcie na linii, bo już teraz gin za mnie, o co chodzi i Lolek w Radiu Kiss FM. Jedziemy! Clubs and bangers.

0: Fajne to są chłopaki w Radiu Kiss FM. A dzisiaj mój kolega Adi na śniadanie kupił mi sok z mandarynek i uważam, że to też całkiem spoko chłopak. Także czas na update Radia Kiss FM. Niech sobie wszystkie chłopaki posłuchają.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 10. Alert RCB znów pojawił się o poranku na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. To w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Polskie wojsko kontrolowało naszą przestrzeń powietrzną. 66% Polaków chce płacić za czynsz i inne opłaty elektronicznie. Tak wynika z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa. Pożegnalny mecz Leo Messiego w reprezentacji Argentyny będzie 6 października. Wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem w Buenos Aires. Na koniec jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Na platformie Netflix można już obejrzeć serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja, mówi reżyser. To według twórców bardzo dobra, poruszająca opowieść, która koresponduje z powieścią Bolesława Prusa. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. 82 kg marihuany w rękach Straży Granicznej. Wielki przemyt udaremniono na lotnisku Warszawa-Okęcie. Narkotyki warte 4 miliony złotych przyleciały z Kanady, ukryte w metalowych kompresorach. Finał tej trasy miał być w Niemczech. Plany przemytników pokrzyżował jednak Drops, służbowy pies, który wywęszył ładunek. Zupełnie legalnie przez najbliższy tydzień warszawskie korki będą miały konkurencję. Rusza Europejski Tydzień Mobilności. To zachęta do wyboru komunikacji, roweru lub własnych nóg. W programie Dni Transportu Publicznego darmowe serwisy rowerowe i mistrzostwa motorniczych. A co nas czeka we wtorek, czyli w dzień bez samochodu?
4: Przejazd autobusami, tramwajami, metrem, SKM-ką będzie bezpłatny.
3: Mówi Tomasz Kunert z ZTM-u. I spacerem przenosimy się do Łazienek Królewskich. Najpierw zagrały w kinowej ekranizacji Lalki, teraz powróciły tam kostiumy z planu. Od dzisiaj na specjalnej wystawie zobaczymy tam prawie 40 filmowych kreacji. Więcej o tym za godzinę. Przedpołudniowy ruch jest znośny, ale w Śródmieściu wcale nie ma rewelacji. Jutro od 7 rano drogowcy mocno zamieszają z kolei na Woli. Żelazna od Krochmalnej do Łódzkiej straci pas w stronę prostej, a pozostały będzie dwukierunkowy. W końcu jakieś konkretne słońce nad Warszawą. Raz świeci lepiej, raz gorzej, ale jest. I to wystarczy, żeby od razu było nam lepiej. 18 stopni pokazują o tej porze warszawskie termometry. Dzisiaj parasole nie będą wam potrzebne. Za to czwartek zapowiada się niestety bardzo deszczowo. Dlatego, jak mawiał klasyk, cieszmy się z małych rzeczy, bo tak szybko odchodzą.
0: Doberek już po 10, a to oznacza, że słyszymy się dziś już tylko ostatnią godzinę razem, ale easy po 14 Daria i Niko rozgrzeją was nowymi bangerkami i ploteczkami. Jednak dopóki 11 nie ma, powitajmy razem ten poranek do końca. Wypijmy wspólnie kawę, poplotkujmy, wszystko będzie G, obiecuję. Macie dobre humory? No to cudownie, a ci, którzy gdzieś się zgubili po drodze, spokojnie, to jedyne radio, które zapodaje takie drops and bangers. Ja jestem Julka, jest po 10 i wjeżdżam z totalnym wiralem. Tame Impala i Loser już teraz. Uwielbiam ten numer.

0: 15 minut po 10, a w Radiu Kiss FM na naprawdę rozkręconych głośnikach MJ Deli Supreme. No i człowiek wstaje codziennie o 4:30 do pracy, wychodzi po drodze na autobus na Insta i widzi to. Roxana Węgiel spełnia właśnie swoje amerykańskie marzenia, by wylądowała w Nowym Jorku, i wygląda na to, że korzysta z tej przygody na pełnej. Piosenkarka pokazuje w sieci kolejne kadry z miasta, a uwagę przyciągają oczywiście też jej stylizacje. Tym razem postawiła na bardzo odważny top, do tego dopasowana spódniczka i naprawdę iście amerykański klimat. Roxana nie ukrywa, że jest zachwycona tym wyjazdem i pisze wprost, że żyje swoimi marzeniami. No i chyba trudno się dziwić. Nowy Jork, światła miast, spacery po Manhattanie i zdjęcia, które mają naprawdę dziesiątki tysięcy lajków. Wow! No powiem wam, że jak tak wygląda spełnianie marzeń, to ja poproszę bilet do Nowego Jorku, tylko najlepiej w promocji, bo marzenia marzeniami, a karta płatnicza też ma swoje granice.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

Radiu Kiss FM, prawie 22 minuty minęło, ja sama na antenie w studiu, bez żadnej pomocy włączyłam mikrofon i muzyczkę, także czy się stoi, czy się leży, jakaś premia dla Wasilewskiej się należy, szefie, a jeszcze w tej godzinie zabłysną też Tyla Harrison czy Sanach.

Mamy 28 minut po 10 i wiecie, co to oznacza, że jeszcze w ten środowy poranek wiralowa mu zagwarantowana. No i przed nami jeszcze horoskopy dla strzelców i suchar od wasielki. Oh yeah, let's go! A już teraz Tyla i That Girl w Radiu Kiss FM.

0: 37 minut po 10:00. To była Sanach i Cichosza w Radiu Kiss FM. Osobiście uwielbiam. Nie wiem, czy wiecie, czy Sanach jest strzelcem? Ja też nie wiem, ale jeżeli ty jesteś Sanach, to podgłoś i horoskop na dziś dla strzelców. Dziś spontaniczność działa na twoją korzyść. W miłości ktoś może cię pozytywnie zaskoczyć, a w pracy wpadnie ci do głowy pomysł, który warto od razu wykorzystać. Easy, zawsze mogło być gorzej.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.

0: Rabbit i Molly Elizabeth. No i przyszedł czas na tego suchara, którego z chęcią wam powiem jak codziennie. Czy wiecie, jak nazywa się pies, którego ciągle coś boli? Nazywa się bulldog. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for

0: No nieobłaganie, zbliżamy się do godziny 11. Ja wam dziękuję za dzisiaj, bo było wspaniale jak codziennie. Czas na update radia Kiss FM.
1: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. Były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiSu Michał W. z zarzutem. Według śledczych przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny. Miał to zrobić w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić poradę infekcyjną. Pielęgniarki mogłyby przepisać lek na grypę i skierować na wybrane badania. Policja w Indiach prowadzi śledztwo w sprawie ponad 500 tysięcy fałszywych kont Gmail. Wysyłano z nich do urzędów m.in. fałszywe ostrzeżenia o podłożeniu bomb. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. To efekt globalnego ocieplenia i napływu mas powietrza znad Afryki. Jeśli nie będzie opadów, mogą to być niebezpieczne warunki. Bardzo ciepłe powietrze może prowadzić do suszy czy pożarów w lasach. Niewykluczone, że jest to pokłosie ocieplania się Oceanu Spokojnego.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. 100 tysięcy podpisów już jest, ale zegar tyka. Inicjatorzy odwołania władz Warszawy mają niespełna 2 tygodnie, żeby zebrać wymagane 132 tysiące głosów. Wyzwaniem będzie jednak frekwencja, bo żeby referendum było ważne, do urn musi pójść blisko 500 000 warszawiaków. A kto woli sztukę od polityki, niech zajrzy do Łazienek Królewskich. Można tam już oglądać blisko 40 kostiumów z nowej, kinowej ekranizacji Lalki. O pracy nad projektami mówi ich współautor Tomasz Ossoliński.
4: W jednym z kostiumów, w którym to Izabela Łęcka pojawia się na wyścigach konnych, jest użyty oryginalny kołnierzyk. Kołnierzyk, który powstał w czasach, kiedy Bolesław Prus pisał Lalkę.
3: Wystawa potrwa do 13 grudnia. Z kolei do 4 listopada potrwa inne głosowanie. Ratusz szuka warszawianki roku. O ten tytuł walczy 10 wyjątkowych kobiet. Na liście są m.in. ekspertka od spraw kosmicznych, mistrzyni w rugby, czy znana podróżniczka. Nie zabrakło też uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zwyciężczynie wskażą internetowo mieszkańcy. Dwadzieścia stopni mamy już na warszawskich termometrach. Jest dobrze, a będzie jeszcze tylko lepiej. Słońce nie odpuszcza. Rozgościło się śmiało na tym pięknym, błękitnym niebie i będzie tak z nami dzisiaj do końca dnia. Ciśnienie cały czas trzyma stabilny poziom. Wiatr wieje bardzo delikatnie. Można trochę się poszukiwać, że lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.

Pobawimy się trochę. Hello, everybody. Hey, what's up? Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz. Yes. Autopromocja.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: I już 12. Po rosyjskich atakach w pobliżu naszej granicy rząd prosi wojsko o pomoc. Straż Graniczna otrzyma wsparcie od armii. To dla ochrony granicy państwowej i usprawnienia kontroli. Zapewnił o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy granicy z Ukrainą mają powstać specjalne posterunki obserwacyjno-strażnicze. Rolnicy dostaną dodatkowe dopłaty do paliwa. Będą wynosiły 52 grosze za litr. Zapowiedział to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Wzrost cen energii wymaga działań na poziomie unijnym. Tak twierdzi włoska premier Giorgia Meloni. Domaga się wsparcia firm i obywateli. Burmistrz Lizbony wezwał rząd Portugalii do natychmiastowego zakończenia systemu kaucyjnego. Wszystko przez częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek. W Portugalii system kaucyjny obowiązuje od kwietnia.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Autobus, który latem wjechał w przejście podziemne w Warszawie, był technicznie sprawny. To najnowsze ustalenia po dramatycznym karambolu. W zdarzeniu ucierpiało 6 osób, w tym 2 trafiły do szpitala. Kierowca został odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
3: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. Wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
2: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy wciąż czekają na rekonstrukcję wypadku i badania toksykologiczne. Z dróg przenosimy się na elewację. Warszawiacy mają dość reklamowego chaosu. Ponad 90% mieszkańców chce surowszych zasad. Ratusz właśnie ruszył z konsultacjami uchwały krajobrazowej. Uwagi do projektu można zgłaszać przez najbliższy miesiąc. Zamiast reklam sztuka. Wielkie Święto Galerii wraca do stolicy. W piątek rusza 16. edycja Warsaw Gallery Weekend. Przez 3 dni otwartych będzie aż 60 darmowych wystaw. No, może delikatnie wiaterek w Warszawie podkręcił tempo, ale słońce nie daje za wygraną. Nie chowa się za chmurami, błękitne niebo nam towarzyszyć będzie tak do końca dnia. Cieszmy się tą pogodą, cieszmy się tą aurą, bo jutro niestety synoptycy prognozują deszcze. Dziś w tym najcieplejszym momencie dobijemy do 24 stopni, a jutro zaledwie zobaczymy 19 stopni.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Policja zatrzymała ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na moście Łazienkowskim w Warszawie. Był poszukiwany listem gończym. Teraz trafi do aresztu. Szef Meta jest przeciwny spowolnieniu prac nad rozwojem AI. Według niego lepsze byłoby wprowadzenie odpowiedzialności prawnej. Spada liczba ofert pracy. Najbardziej w województwach wielkopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. To może być hit. Do streamingu trafia dziś Lalka, ekranizacja dzieła Bolesława Prusa. Nie jest to klasyczna ekranizacja książki, ale jej odważna i szalona interpretacja. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. Ale tej jesieni zobaczymy jeszcze jedną, kinową wersję Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 14. Ukradł biżuterię wartą 1 000 000 euro. Teraz usłyszał prawomocny wyrok 2 lat więzienia. Chodzi o sprawę włamania w Sopocie do auta, z którego oskarżony zabrał walizki z wyrobami ze złota. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Peru i Ekwadoru. Powodem pogoda. Mogą być wyższe temperatury i silniejsze opady, co oznacza większe ryzyko wystąpienia lawin błotnych. Są nowe zasady przyznawania hotelowych gwiazdek. Przy 3 nie musi być nikogo na recepcji, a przy 4 gwiazdkach nie musi być minibaru czy lodówki w pokoju. Przed naszymi siatkarzami kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Ukrainą są już pewni awansu do 1/8 finału. Dziś na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Bułgarią.
2: Siemano, tu Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella, siemano.
2: I uwaga, jesteśmy w nowym studiu. Halo ekipa z Nerdzikas. Jest tutaj z nami cała ekipa, są technicy, nasi znajomi, którzy trzymają kciuki, że wszystko będzie dobrze. I jest dobrze, bo chyba się słyszy.
3: No jest sztos, ogólnie no jest, nadajemy z nowej lokalizacji, ale jedno się nie zmienia. Bez zmian, najlepsze dropy, najlepsze bęgery, także co, lecimy z tym.
2: Let's go!

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. No i ja chciałbym tobie opowiedzieć, wam opowiedzieć o koncercie w Siedlcach, na który przybył z Kolim 2 godziny spóźniony, czym bardzo wkurzył zespół Mysłowic. Prowadzący imprezę starali się jakoś załagodzić sytuację, prowadzić konkursy, żeby to wszystko, wiesz, tak jakoś załagodzić.
1: Standardowo, no.
0: No, niemniej jednak Król Latino przybył i swój koncert dowiózł do końca. Grał pełen set.
1: Wow, no. I co, pewnie się wszyscy wkurzyli, znając życie.
0: Ogólnie tak,
1: no. Kolim Król Latino wleciał.
0: Wleciał ostro spóźniony, no i prawda jest taka, że on dowiezie koncert w pełnej krasie i zapewni, że nikt o nim nie zapomni, nawet inni uczestnicy imprezy.
1: Na pewno nie zapomnicie o tym naszym pierwszym dniu, dlatego że w tle pewnie słyszycie, jak się każdy śmieje, ale to też jest okej, okay. Bawimy się dalej. Jak się okrzyk, halo?
0: Wow! Nie jesteśmy sami.
2: Radio Kiss FM.
1: My się tak będziemy dzisiaj dość długo bawili, a wy się bawcie dalej z nami. Talking Body już w Radiu Kiss FM.

0: Czas na lifehack, który może odmienić wielu ludziom życie.
1: No jest to plan na życie. Facet z Chin kupił bilet pierwszej klasy, dzięki czemu przez rok jadł na lotnisku za darmo w saloniku lotniskowym. No i tutaj haczyk. Przekładał lot ponad 300 razy, a na końcu go zwrócił i dostał z powrotem kasę. Deal, co?
0: Świetny pomysł.
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz pogadamy sobie o pewnym nietypowym święcie, które dzisiaj obchodzimy.

0: Wiem i dzisiaj mamy Światowy Dzień Fryzjera. I jaka jest twoja ulubiona metamorfoza celebryty? Bo moja na przykład to jest Klaudii Sadownik, o której
1: miałem
0: wczoraj
1: to
0: mówiliśmy.
1: Powiedzieć, tak.
0: No świetnie wygląda ta
1: dziewczyna. Jeszcze uwielbiam, no co ostatniego czasu, Erling Haaland, to była chyba taka jedna z największych. Ale jest jeden facet, który nie potrzebuje metamorfozy, zawsze ma tę samą fryzurę. Nazywa się Książulo, ale o nim zaraz.
2: Pani mnie normalnie zrobiła na buskut, wszystko ładnie wyszczerzone.
3: Radio Kiss FM.

0: No ja też nie wierzę, czemu ja chodzę sama nadal, ale to też jest jakby okej.
1: A jest ktoś, kto sam nie chodzi, bo książulo dał mualama, gdzie Gessler wybrał się do jednej z jej restauracji, zjadł, mówił, że wszystko pyszne, a mięso mięciutkie, po czym Madzia wstawiła filmik na Insta, że jej bardzo miło, także naprawdę uroczo.
0: No jak oni nie będą razem, to ja naprawdę już nie wierzę w miłość.

0: a teraz was chcemy pobujać, żebyście wbili na nasze sociale.
1: Tam się dzieje mega dużo, dziewczyny od naszych sociali bardzo, bardzo dbają, żebyście zawsze mieli świeżutki content. No, wpadły zarąbiste relacje, jest m.in. relacja z naszych ostatnich wywiadów, ale także Kiss My News, także naprawdę dużo, dużo się tam dzieje.
0: A zaraz jeszcze się pojawi jeszcze więcej, bo wbije jedna piękna rolka z naszego wspaniałego otwarcia.
1: Dokładnie.
0: Więc koniecznie musicie tam być.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę pogadamy sobie o hajsie, czyli to, co w sumie my lubimy najbardziej.
3: Ho!

0: Kiss FM i to chyba słychać, nie musimy o tym więcej mówić, ale też mamy najlepsze aferki.
1: Oj, mamy najlepsze aferki, bo Aryna Sabalenka została ukarana po ostatnim US Open, przegrała z Rybakiną, rozwaliła rakietę, rzuciła wulgaryzmem w stronę kamerzysty. Kara to 7,5 tysiąca dolarów. Wydaje się dużo? Wiesz co, wygrała 2 800 000 dolarów, więc chyba nie jest tak źle i mimo wszystko nie będzie sobie niczego musiała odmawiać i jeszcze nie raz nam walnie rakietą.

0: naprawdę piękne. I też poza naszymi wspaniałymi newsami też nie widzimy nic.
1: Więc posłuchajmy, co tam ciekawego się wydarzyło.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. To już pewne. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie to rosyjska maszyna. Saperzy wyjęli z bezzałogowca ładunek wybuchowy. Teraz dron trafił do badań do jednostki kontrwywiadu wojskowego. Ponad 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. To mniej niż przed rokiem, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wszystkie próby zostały udaremnione. Kierowcy mają powód do radości. Za pół roku znikną opłaty na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. 16 kibiców Romy dostało zakazy stadionowe za faszystowskie pozdrowienie. Wykonali je podczas meczu z Atalantą Bergamo. Zrobi się zimno. Jak prognozują synoptycy, jutro maksymalnie do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wydano też alerty przed burzami i intensywnym deszczem.
1: No siemano, kochani słuchacze, jest po 15, a on the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej.
1: I mamy bardzo, bardzo dużo energii na dzisiaj, dlatego że skrzydeł dodaje nam nasze nowe studio, z którego prosto nadajemy.
0: Jest ono piękne, możecie za chwilę pewnie zobaczyć na naszym Instagramie, bo dziewczyny montują, żeby było pięknie, a my naprawdę kombinujemy, żeby ten program był też wybitny i przeszedł do historii.
1: On zawsze jest wybitny i ten na pewno przejdzie do historii. Same dropy, same bangery, najlepsze ploteczki, to co? Lecimy z tym.
0: A teraz mamy dla was taki banger. Sunflower, Post Malone. No od razu się tak milej.
1: Tutaj jest milutko, środę. Tutaj jest zawsze milusia, ale zwłaszcza w tym nowym studiu, no to naprawdę jest najlepiej na świecie. Jakbym był na polu słoneczników.
0: O, pięknie powiedziane. No i teraz pięknie wam zagramy na tą środę. Piękną.

0: Mata White 2115, jedna na milion. I nasza informacja też jest jedna na milion.
1: O kobiecie, która była jak jedna na milion, bo jej słynna sukienka zemsty, mówimy o księżnej Dianie, została wystawiona na sprzedaż. To jest taka słynna czarna sukienka, którą ona założyła po tym, jak król Karol publicznie ogłosił swój związek z Kamilą. To jest jej najbardziej iconic fashion moment. No i jest ona już na aukcji. Wartość jej to około 300 tysięcy złotych, ale no cena będzie na pewno wyższa.
0: Absolutnie mnie to nie dziwi.
1: Ogólnie to, co mogę powiedzieć, team księżna Diana forever.

0: też buja Nikodem?
1: Mnie totalnie buja, buja mnie tak jak nasza apka, którą możecie sobie ściągnąć i na App Store, i na Androidzie. Macie tam dostęp do naszej ramówki i możecie sobie słuchać muzy na żywo, mieć nas zawsze w kieszeni.
0: Lepiej ją naprawdę

jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM, a wy na pełnej wbijajcie na naszą, na nasze sociale, na naszego TikToka i Instagrama.
1: To prawda tak, to prosto zdanie. Pewnie słyszeliście teraz o aferze Eda Sheerana i rapera, no i my tam troszkę więcej wam opowiadamy na naszym Instagramie, więc koniecznie musicie tam wbić i zobaczycie, o co tak naprawdę tam poszło.
0: Jest śmiesznie, jest merytorycznie, także klikajcie follow.

0: All the Things She Said w Radiu Kiss FM. A uwaga, teraz mega ciekawostka. Po zakończeniu sezonu część niemieckich pływalni otwiera swoje baseny dla psów. Czworonogi tam mogą się bawić, mogą pływać, chillować i w ogóle jest cudownie.
1: Kochani, następnym razem jak zobaczycie psy na basenie, upewnijcie się, że wszystko co macie przy sobie jest na legalu.

0: słuchacie Radio Kiss FM. No i mocne info, bo kawałek wyspy na Bałtyku Ready to be sold. Wyspa Uznam trafia na licytację 18 września. No i cena wywoławcza to tylko 8,5 tysiąca złotych. Fajnie, ale nic tam nie wybudujesz, bo jest zakaz.
1: No to ja już uważam, że my po prostu będziemy teraz mówili, że zamiast wyjechać w Bieszczady, to po prostu pojedziemy tam.
0: Yes.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę wbijamy do Was z konkursem, także naszykujcie stronę radiokiss.fm, bo będzie coś fajnego do zgarnięcia.

0: alert.
1: Wjeżdża konkurs, bo do wygrania jest nie mało co, bo płyta Zary Larsson Girls Trip. Musicie wbić na naszego WhatsAppa i tutaj Daria już dalej pokieruje.
0: Wbijacie na radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa. Zadanie konkursowe jest mega banalne. Nagrywacie głosówkę, gdzie wzięlibyście swoją bestię na tripa. Za granicę, może w Polsce.
1: Ja bym ciebie wziął, nie wiem, ja bym ciebie wziął do Włoch, żebyś się wygrzała.
0: Ja już nie chcę pytać, co byś ty tam ze mną chciał robić, ale wy musicie też nam powiedzieć, co byście najchętniej ze swoją bestii na takim tripie zrobili. Czekamy na najbardziej kreatywne głosówki. Zaskoczcie nas, radiokiss.fm, tam nas znajdziecie. No i czekamy. Najbardziej kreatywna głosówka zgarnie od nas płytę, więc naprawdę warto się postarać. Radio Kiss FM, czekamy. I'm

0: Możecie zgarnąć płytę Zary Larsson, musicie wbić na Radio Kiss FM i tam nagrać nam jakąś mega kreatywną głosówkę. I w tej odpowiedzi musicie nam powiedzieć, gdzie wzięlibyście swoją bestię na tripa, co byście tam robili. Totalnie musicie nas zaskoczyć, płyta Zary Larsson na was czeka.
1: A my was teraz bierzemy do naszego newsroomu. Posłuchajmy, co tam ciekawego się wydarzyło.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Łapcie najświeższy rozkład jazdy na mieście. Właśnie dzisiaj przede wszystkim startuje jubileuszowa 10. odsłona Avant Art Festival, która aż do 20 września przejmie stołeczne miejscówki, takie jak Drozagadka, Teatr Warszawa czy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W line-upie tego festiwalu muzyki i sztuki eksperymentalnej i awangardowej znaleźli się artyści z całego globu. Z kolei w przyszły wtorek wbijajcie do resortu komedii. Bartosz Młynarski odpala tam w pełni improwizowany stand-up. Przygotujcie się na bezlitosne rozpracowywanie relacyjnych klasyków. A w ostatni weekend września praska Stalownia przy Szwedzkiej odpala 4. edycję festiwalu Japonia na Pradze. Przez 2 dni zamelduje się tam ponad 40 rzemieślników, a na miejscu możecie wziąć udział chociażby w warsztatach kaligrafii czy parzenia herbaty. Oczywiście wjazd za free.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Za fałszywy alarm bombowy pójdzie na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna miał zadzwonić 12 września do ochrony szpitala w Białej Podlaskiej. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Są nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie mogą się zaszczepić dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. W Niemczech benzyna jest najdroższa w historii. Średnia cena 2,30 euro. Olej napędowy podrożał do 2,42 euro. Straszne odgłosy można usłyszeć w Tatrach. Przyrodnicy z TPN uspokajają jednak turystów i przypominają o trwającym rykowisku jeleni. To one wydają przerażające odgłosy, a nie atakujące niedźwiedzie. W Tatrach żyje około 300 jeleni. Ryczące byki można usłyszeć najczęściej wcześnie rano i wieczorem.
1: Minęła 16 i witają was z naszego nowego studia Nikodem Formella
0: i Daria Kulej.
1: Lecimy dzisiaj bez zmian na pełnej. Mamy przygotowane zarąbiste dropy i mocne bęgery.
0: Będzie się naprawdę działo, ja już kawkę przygotowałam. Kawa zaraz wjedzie, tętno będzie
1: w normie. Ja cię proszę.
0: Będzie dzisiaj zabawnie, bądźcie koniecznie z nami.

0: Miley Cyrus, Best Persuades, ten numer przejął mojego TikToka, no i przejęły go też zdjęcia i filmiki z nowego programu, który wyszedł nowy program o influencerkach i biorą w nim udział w rolach głównych Jessica Mercedes, Andziex, Klaudia Sadownik i Ola Nowak. Która z nich najbardziej ciebie interesuje? Którą najbardziej chciałabyś pooglądać?
1: Żadna. No uważam, że ten serial, ten film, cokolwiek to wyszło, no nie jest najważniejszą rzeczą do oglądania. Ja włączę Norymbergę, a co?
0: Boże, jaka ty jesteś ambitna. Ja to na pewno będę będę o tym rozmawiał, no ale no cóż, program o laskach z Warszawy, żadna z nich w rzeczywistości stamtąd nie pochodzi i to chyba podsumowuje demografię stolicy najlepiej.

0: kochamy horoskop, więc tutaj horoskop dla ciebie, dla akwarium.
1: O, dobra.
0: Może czas pomyśleć o swojej karierze. Nie tylko wysokość pensji się liczy, ale przede wszystkim możliwość rozwoju.
1: Wow.
0: I know.
1: Nie, no to ja dzisiaj będę naprawdę wow. Dużo
0: będziesz,
1: robiła.
0: Będziesz dużo dzisiaj robiła.
1: A twój? U ciebie?
0: A mój dzisiaj postara się zakopać topór wojenny w swoim dziale, także przepraszam, jeżeli powiedziałem cokolwiek niemiłego.
1: Wybaczam ci. Radio
0: Kiss FM. A już zaraz troszkę o hajsie.

0: Już. Joanna Jędrzejczyk dostała pytanie: ej, no co wydajesz najwięcej pieniędzy? Czy w ogóle wydajesz dużo pieniędzy? Aha. No i ona powiedziała, że no zarabia, więc sobie wydaje na różne rzeczy. I powiedziała, że najwięcej pieniędzy wydaje na fundację Cancer Fighters.
1: I teraz, tak się wydaje, brawo. Hajs, brawo.
0: Joanna, jesteś wielka. I dzieci z Cancer Fighters te są.

0: do tego numeru taneczny w sensie. No i powiedz mi, czy ty masz swój totalnie ulubiony trend taneczny z TikToka, bo dla mnie to na przykład Girl Like Me.
1: Dobra, ja mam trend z Musical.ly jeszcze, gdzie się śpiewało I'm a Savage, yeah. Classy, Bougie, Nerdy.
0: Tak, tak, też to kocham, też go uwielbiam, ale ja teraz piszę petycję o zrobienie trendu tanecznego do tej nuty.

0: Najlepsze dropy i bęgery w Radiu Kiss FM i na pełnej wjeżdża info ze stolicy, bo Nicole Scheringer na kolacji u Magdy Gessler zajadała się kaczką i obwi kobitki zrobiły sobie sesję zdjęciową, selfie wleciało niejedno.
1: Piękne selfie, ale co najważniejsze, żaden talerz nie ucierpiał, Madzia nie rzucała. No Madzia jest ikoną, ona wie jak ugościć dobrze kogoś.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę wbijamy do was z ploteczką, co tam u nowych rodziców.

0: i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I czas na ploteczki z Instagrama. Kartoni i Przemek Pro byli na farmie dniowej z córeczką. Porobili chyba piękne fotki, no ale nie widzimy twarzy córeczki. To dobrze w sumie, bo chronią jej prywatność.
1: Zgadza się. No, czyli jesień na pełnej. Piękna pogoda, dnie, rodzinka w komplecie. Każde z nas, póki co bez dzieciaków, ale może Daria będzie chciała wyskoczyć ze mną porobić fotki przy dniach, co?
0: Nie wiem, ale będziemy w kontakcie.

0: Slater Dance w Radiu Kiss FM na pełne. Ja bym chciał, żeby ktoś nagrał do mnie edita do tej piosenki.
1: Dobra, to ja zaraz wrzucę, ale zanim nagram i zrobię edita o tobie, no to skupimy się na czymś mega ważnym.
0: Ciekawe czym?
1: Update Radia Kiss FM. Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Łapcie najświeższy rozkład jazdy. Na start szybka przypominajka w amfiteatrze BMW w parku Górczewska. Startuje dzisiaj o godzinie 19:00 prezentacja koszykarskiej Legii Warszawa przed nowym sezonem, a zaraz po spotkaniu z zawodnikami sceny przejmie Janusz Walczuk. Będzie sportowy vibe, rapowe numery na żywo, no i oczywiście wszystko za free. Jutro wpadajcie na Mokotów do Fina przy Wałbrzyskiej na pokaz filmu Wielka Warszawska. To historia młodego jockeya, który wchodzi w świat wyścigów konnych i szybko zderza się z brutalną rzeczywistością układów. W roli głównej Tomasz Ziętek, z którym pogadacie na żywo po seansie. Pokaz też jest za free. A w weekend z kolei koniecznie uderzajcie na prawą stronę Wisły, bo 19 i 20 września Park Brudnowski zamienia się w kosmiczną przestrzeń w ramach festiwalu Światła i Dźwięku.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Yes!
4: Jest 17. Rekord ceny diesla został pobity. Według epetrol.pl średnia cena to 8,89 za litr. Najdrożej jest w województwie świętokrzyskim. Natomiast podwyżki cen benzyny są mniejsze. To paliwo podrożało o 9 groszy. Utrudnienia na kolei. Mimo usunięcia porannej awarii w Katowicach, rosną opóźnienia w Sosnowcu. Komplikacje w podróży koleją mogą utrzymać się do końca dnia. Trwają poszukiwania rannego łosia. Zwierzę błąka się po Półwyspie Helskim. Jego towarzysz zginął w sierpniu pod kołami pociągu. Wrocław fajnym miastem do życia. Badania wizerunkowe pokazały, że jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce. Pytano m.in. o jakość życia i rozwój zawodowy. We Wrocławiu coraz lepiej oceniane jest na przykład jedzenie.

0: zwalniamy!
1: Na pełnej lecimy. On the mic, Nikodem Formella.
0: I Daria Kulej. Dzisiaj naprawdę się z nami będzie dużo działo. Dzisiaj mamy środę, dzień loda, ale tego nie robimy. Za to...
1: Zjemy sobie lody potem, ale przed tym przygotowaliśmy dla was naprawdę mocny program. Dropy, bęgery, ploteczki, no wszystko, co kochacie, kochani.
0: Będzie naprawdę super, bądźcie z nami. Yo.

0: słuchacie Radia Kiss FM, najlepsze dropy i bangery. I Nikodem, powiedz mi, czy ty znasz jakiegoś rekina biznesu?
1: Poza mną, poza tobą? No to nie, chyba nie. Ty jesteś najlepsza w te klocki.
0: No to ja ci teraz przedstawiam kolejną osobę, czyli Donalda Trumpa, naszego ukochanego.
1: Wiadomo.
0: Amerykański prezydent aż ma 28 tysięcy transakcji giełdowych.
1: Ile?
0: Ziomal obserwuje wszystko, co się dzieje. No i oczywiście inni urzędnicy się wkurzyli trochę.
1: Okej.
0: Okay. No wiesz, tam pewnie coś pod stołem się z kimś dogaduje. Więc no zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się dalej, no ale on wie.
1: Ale czujesz jakiś przekręt?
0: No, wydaje mi się, że chyba...
1: No i jak zwykle, ja ostatnio jak powiedziałem coś głupiego na antenie, to nie mogłem zasnąć, ale wydaje mi się, że Donald Trump zawsze śpi spokojnie, więc mówimy mu cicho sza w Radiu Kiss FM.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. No i mam tutaj banger informacje, bo znowu jest głośno o Monice Kociołek. Filmik na Insta, na którym szuka mieszkania i na chwilę pojawił się jej były chłop w tle. Co ty na to?
1: Nie, czy oni wrócili do siebie?
0: No właśnie, tak brzmi pytanie, ale słuchaj, jutro nigdy nie jest pewne. Może wrócili do siebie, a może musiała mu powiedzieć spadaj na drzewo już dzisiaj.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę wbijamy do was naprawdę mocną premierą, więc koniecznie z nami bądźcie.

0: to promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka kochani, tu wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mimo tego, że zaczynamy program od 7, to jest jakby okej, damy radę. Easy, jazda z tematem Radio Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja.

0: gram na grubo, bo nie dość, że jesteśmy w nowym studiu, to jeszcze teraz czas na nowości muzyczne.
1: Zgadza się, na chwilę przeniesiemy się do Azji, także lepiej zapnijcie pasy i lećcie razem z nami.
2: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: Jest to numer, który wyszedł co prawda w niedzielę, ale cały czas teraz podbija TikToka i ja mam tego pełno.
1: Ja też mam tego, ja mam tego w ciul.
0: Ludzie tańczą.

0: Sorry Papi w Radiu Kiss FM i my nie mamy was za co przepraszać, bo my mamy naprawdę najlepszy komplet. Super popołudnie jest gwarantowane dzięki nam i też możecie mieć super poranek.
1: Możecie mieć najlepszy poranek na świecie z Julią Wasilewską od poniedziałku do piątku od 7 na Easy Morning, afirmacje i wszystko co super.
0: Nie może was tam zabraknąć.

0: Tyla, That Girl w Radiu Kiss FM. Daria, powiedz mi, czego słucha That Girl? Czego słucha ta dziewczyna?
1: Wszystkiego, co my gramy, a gramy same bęgery, między innymi Karol G, modelki, Molly, oh Elizabeth. Yeah. No w tej godzinie będzie się jeszcze naprawdę sporo działo, także koniecznie musicie z nami być.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę pogadamy sobie o siatkóweczce.

0: Radia Kiss FM i Nikodem, czy ty jesteś gotowy na content siatkarski?
1: Ty jesteś tutaj, więc oczywiście, że jestem.
0: Po wczorajszym wygranym meczu z Ukrainą nasza męska siatkarska reprezentacja zagwarantowała sobie pierwsze miejsce w kolejnej grupie, czyli w 1/8.
1: Okay.
0: No i 4 mecze, wszystkie wygrane 3-0. Jesteśmy świetni, a już o 18:00 rozpoczynamy mecz z Bułgarią, gdzie o tyle będzie ciekawy, że jest on rozgrywany w Bułgarii.
1: Jesteś moim ulubionym komentatorem sportowym, uwielbiam cię.
0: Nie ma za co, a plan, rozkład jazdy na dziś jest prosty, musimy uciszyć trybuny w Bułgarii.

0: Molly Elizabeth, Run Rabbit w Radiu Kiss FM, a my wjeżdżamy z naszym update'em.
1: I ja wiem, że wy na to czekacie, a już mamy za minutę godzinę 18, więc co, no nie przedłużamy więcej i lecimy z update'em.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Kilkanaście milionów złotych strat. To efekt katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Do kasacji trafi lokomotywa i co najmniej dwa wagony. Łączna kwota szkód jest nadal szacowana. Jesień może być bardzo ciepła. Takie są prognozy synoptyków. Według ekspertów to efekt globalnego ocieplenia. To były rekordowe wakacje w Tatrach. Liczba turystów przekroczyła 2 miliony. Takiego tłoku tam jeszcze nie było, ale tatrzańska przyroda dość dobrze to znosi. Tak uważa dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na razie nie ma mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Szykuje się emocjonujący sportowo wieczór. Nasi siatkarze kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Właśnie teraz powinien zaczynać się mecz z Bułgarią. Trzymamy kciuki.
1: Na zegarach 18 i nasi newsowcy wiedzą, co przyszykować, bo już się zaczyna mecz siatkarski, o którym wcześniej mówiliśmy.
0: No ja wiem, ty masz, to jest twoje ulubione medium, prawda? Ważne, że siata leci, a u nas ważne, że lecą najlepsze dropy i bęgary, które możecie posłuchać gdziekolwiek.
1: I będzie sporo ploteczek, także nie może was zabraknąć, koniecznie musicie z nami być, bo mamy dropy, bęgary, ploteczki, aferki, no full pakiet mamy dla was.
0: Pełno tego.

0: Najlepsze dropy i bęgery w Radiu Kiss FM, a my wjeżdżamy na pełnej dla was z konkursem, bo nagroda jest, no, niemała, dlatego że można wygrać płytę Girls Trip, która należy do Zary Larsson.
1: Zadanie jest bardzo proste. Musicie wbić teraz na radiokiss.fm. Tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i musicie nagrać nam głosówkę, w której zaśpiewacie, no, wydaje mi się, że najbardziej ikoniczny wers, który śpiewa Zara Larsson. I uwaga, teraz wam puszczamy, posłuchajcie.
0: I osoba, która zaśpiewa to najlepiej, no, może zgarnąć tę płytę.
1: Radiokiss.fm, tam się kierujcie i czekamy na wasze kreatywne głosówki.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i nadal macie szansę na zgarnięcie płyty Zary Larsson. Wystarczy, że wbijecie na radiokiss.fm i tam nagracie nam głosówkę, w której zrobicie coś takiego. Uwaga, Nikodem demonstruje.
1: Tak, już demonstruje. A never ending midnight sun.
0: Pięknie, wystarczy, że wy to zrobicie w najbardziej kreatywny sposób i już płyta Zary Larsson do was wbije. Także Radio Kiss FM, tam wchodzimy i nagrywamy głosówki. Radio

0: słuchacie Radio Kiss FM. Wpadło do nas sporo głosówek. Prosiliśmy was, żebyście nam zaśpiewali Midnight Sun z Zary Larson. No, ale jedna głosówka totalnie skradła nasze serca i uszy, więc posłuchajmy jej sobie. Never ending Midnight
1: Sun. Pozdrawiam moje ulubione Radio Kiss FM. Kochana, my ciebie też pozdrawiamy.
0: Oh yeah. I pięknie śpiewasz i płyta leci do ciebie. Płyta Zary Larson już będzie do ciebie zaraz wysyłana.

0: Adela Ain't in LA w Radiu Kiss FM. Ja wyłączam teraz mój mikrofon i pałeczkę przyjmuje Daria, bo będziemy rozmawiać o siatkówce. Lecisz.
1: Dokładnie tak. Polska o godzinie 18 rozpoczęła mecz z Bułgarią i wygrywamy. Na razie jest 1-0 w setach, także trybuny są dobrze wyciszone, a my teraz nie ściszamy, tylko podgłaśniamy.

0: Czujesz, jakbyśmy byli z nimi Bad Bunny, DTMF w Radiu Kiss FM. No, a ja mam dla ciebie info, bo historyczny moment. Liczba stulatków w Japonii przekroczyła 100 tysięcy. Wow. No i ratio jest niezłe. Ponad 90 tysięcy z nich to kobiety. Więc jaki jest przepis, żeby dożyć setki? Powiedz mi.
1: Trzeba być kobietą, bo kobiety są super.
0: Okej, myślałem, że wystarczyło nie korzystać z komunikatora do spotkań w pracy. Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. A już za chwilę pogadamy o kimś, kto ma duży tyłeczek. Taki fajny.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i mieliśmy wam powiedzieć o dużym tyłeczku, ale no niestety są rzeczy ważne i ważniejsze. I słuchajcie, napisała do nas Monika.
1: Tak, i plany tyłeczkowe nam się zmieniły, bo wysłała nam głosóweczkę, gdzie wzięłaby swoją bestię na wyjazd. No i chcielibyśmy wam ją teraz puścić.
2: Jakbym miała właśnie zabrać swoją bestię na jakiś tam fajny trip, to bym zabrała ją w bardzo egzotyczne miejsca.
0: No i kochana, to była wspaniała głosówka i wiem, że ty chciałaś płytę Zary Larsson i tak się akurat składa, że wyprosiliśmy i mamy jeszcze jeden egzemplarz, który już leci do ciebie.
1: Brawo!
3: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Studia i niestety z tego nowego studia się żegnamy na dzisiaj.
1: Ale spokojnie, jutro wbijamy do was punktualnie o godzinie 14:00, też z nowego studia, yes. Bo to już teraz jest nasze oficjalne studio. Jest przepiękne, jak jeszcze nie widzieliście, to wbijajcie koniecznie na naszego Instagrama i TikToka. Tam jest pokazane nasze pierwsze historyczne wejście z tego nowego studia. A jutro słyszymy się punktualnie o 14:00 stąd. Siemano!

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechał z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Autopromocja.
4: Turn your heart to one and then don't game. Then don't.

czy w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Jeżeli pojawia się możliwość porozmawiania z Oliwką Brazil, to ja nie pytam po co. Pytam kiedy i za ile. Siemanko, Oliwka.
1: Hejka, cześć słodziaki.
0: Cześć.
1: To było dobre, to było dobre. Dobre to było, ja.
0: Tak, bo tutaj się, wiesz, ludzie lubią tak pisać, że o, ile wam zapłacili za wywiad i tak dalej. Widzimy się, ponieważ mamy tutaj naprawdę świetną raperkę i porozmawiamy sobie dzisiaj o rapie.
1: Ja. Yeah.
0: Bo spędziłem wczoraj z tobą cały dzień, tak naprawdę. Nie osobiście, tylko internetowo i przejrzałem sobie wywiady, których teraz zaczęłaś więcej udzielać. Kiedyś tak nie było. I zauważyłem jedną rzecz, że wszyscy z tobą rozmawiają o wszystkim, tylko nie o muzyce.
1: No właśnie, ja też to zauważyłam. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia o to.
0: Ja wiem też, jak ty jesteś otwartą osobą. Poznaliśmy się parę miesięcy temu i jak nie masz problemu z opowiadaniem, z naprawdę ze swoimi wielkimi emocjami i o swoim życiu. I bardzo to szanuję. Zobaczymy, jak nam się potoczy dzisiejsza rozmowa, w którą stronę pójdziemy, ale bardzo bym chciał zrobić właśnie z tobą taką rozmowę, no naprawdę, że pogadamy dzisiaj sobie o rapie dla hip-hopowych głów dzisiaj, jakby ktokolwiek miał wątpliwości, że Oliwia to nie jest rap, jak to można nazywać rapem, to po tym wywiadzie nikt już tak nie powie.
1: Okej, okay, let's go.
0: Na początku krótka formalność i bardzo bym chciał, żebyśmy to sobie jakoś ustalili, żebyś to wyjaśniła, bo nie wiem, czy to można nazwać transferem, czy to można nazwać zmianą drużyny, ale dla mnie jest dosyć niejasna sytuacja teraz twoja na linii tu wydawca, tu management, tu publishing. Jakbyś mogła wytłumaczyć, jak to wygląda, bo tak, tu w Warnerze wychodzą numery, tu mamy promocję przez Bailaela, a tu jest jeszcze publishing z Sony. Tak?
1: No tak.
0: Bo na przykład ostatni twój singiel, no to jest podpisany pod Warnerem, nie pod Bailaela.
1: Tak, tak. Wiesz co, ja z Warner Music mam jeszcze kontrakt, który jakby jest na tą płytę, która będzie wychodzić, mam nadzieję, we wrześniu. Więc na razie jestem w Warnerze. Managementem jest moim Tamara i Kuba z Bailaela. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować, bo stary, ja od zawsze, nawet jak miałam poprzedniego menadżera, cały czas mówiłam, że Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, że ja chcę mieć Tamarę i cały czas się kłóciłam z tym menadżerem i w końcu po tylu latach znajomości udało się to doklepać, z czego jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że mogę z nimi pracować. Wiem, że też jest Sony Publishing, to wszystko jest jeszcze takie pogmatwane, ale jeżeli będę chciała jakoś odnieść się do tego, to zrobię sama.
0: Okay.
1: Dajcie mi jeszcze czas. Na razie skupiam się po prostu na płycie, jest super wszystko u mnie, moja drużyna jest zajebista, mega się cieszę, że mam tych ludzi i że mogę pracować z tak w ogóle wspaniałymi i mądrymi ludźmi, bo Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, serio. Ona się nie pierdolę, ona jest najlepsza.
0: No dobra, to podaj przynajmniej 18 argumentów dlaczego.
1: 18 argumentów. Ja nawet nie muszę żadnego podawać, ja po prostu o tym wiem. Wiesz co, to jest też takie coś, że ja tak samo z moją muzyką nie muszę kogoś przekonywać, że potrafię rapować, nie muszę udowadniać, jeżeli ktoś to rozumie, to rozumie, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno, wiesz, jakby mądremu nie musisz tłumaczyć, głupi nie zrozumie i tyle.
0: Naturalną drogą przez to, że teraz to jest Bailaela, tak to powiedzmy, był numer z Leosią. Wy się znacie naprawdę kupę czasu. Ja wczoraj właśnie sobie przeglądając twój pierwszy teledysk, ona przecież była na Big Mami. I to zaowocowało dopiero, znaczy nie, były stonerki, teraz był ten numer i nie myślałyście o czymś więcej, o jakimś większym wspólnym projekcie.
1: Myślałyśmy i mam nadzieję, że w przyszłości się to wydarzy. Ja Leosię znam tak naprawdę od 2021 i ta znajomość gdzieś tam cały czas była, raz trochę mocniej, raz trochę mniej, ale nigdy w żaden sposób się, jakby ja o niej źle nie wypowiadałam i wiem, że ona też w mój sposób nie. To nie jest taka znajomość rapowa, tylko ja czuję się blisko jej rodziny. Ona też ma wspaniałą mamę, którą poznałam, z którą jestem w stałym kontakcie i czasami było tak, że nawet jak z Sarą nie rozmawiałam, to i tak miałam kontakt z jej mamą. Więc bardzo się cieszę, że mogę ją mieć obok siebie. Jako przyjaciółkę, ziomalkę, nawet siostrę. Ta nasza znajomość bywała momentami trudna, ale nigdy w życiu się nie wyzywałyśmy, nie plułyśmy sobie w twarzy, wiesz co dzi? I tak naprawdę rok temu się spotkałyśmy, jak jechałyśmy na sam festiwal, bo Sara mnie zaprosiła, żebym z nią pojechała na Stany jako gość specjalny i sobie wszystko wytłumaczyłyśmy w twarzy. Mhm. Wszystkie jakieś takie, wiesz, no, bolało mnie to, a mnie bolało to. Przyklepałyśmy sobie piątkę i teraz jest super. I też ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że cieszymy się, że to wszystko nas nie poróżniło. Bo w tej branży jest ślisko, wiesz. Pójdziesz na jedną imprezkę, pójdziesz do studia, a ona powiedziała to na ciebie, a ty będzie z nią trzymać, a Oliwka powiedziała to. I my mówimy, Boże, Sara, jak dobrze, że nas to wszystko nie poróżniło i że cieszę się, że jesteśmy obok siebie w tym wszystkim i możemy na siebie liczyć. Ja przed wydaniem TAF z Sarą zrobiłyśmy jeszcze piosenkę jedną, która miała w ogóle wyjść, ale stwierdziłyśmy, że może to jeszcze nie jest ten czas i zrobiłyśmy piosenkę TAF i mi się naprawdę bardzo dobrze z tą kobietą współpracuje w studiu. Ona jest przezajebistą artystką, że ja z chęcią na nią patrzę i dużo w ogóle się od niej nauczyłam. Nasze chemie są szalone. My poprzednią piosenkę zrobiłyśmy od zera chyba w 2 albo 3 godziny, a TAF to w ogóle, nie wiem, 1,5, góra 2. Że po prostu, wiesz, ona stoi, wbija, ja stoję, wbijam. Trudu. Naprawdę top. Top mi się z nią pracowało i mam nadzieję, że coś zrobimy jeszcze dużego.
0: No to chyba możemy powiedzieć, że mamy już taką nawet niedelikatną zapowiedź. No, ja czekam na to, bo ja bardzo bym chciał, żeby ta nasza scena kobieca się rozwijała. No, bo ostatnio robiliśmy sobie taką gierkę tutaj redakcyjną na TikToku. Zgadywankę, jakim raperem, raperką jesteś. I jak trzeba odgadnąć raperkę, no to jest tak, że mamy te, no wiesz, 10 najbardziej znanych nazwisk i to jest wtedy dużo łatwiejsza zabawa, a jednak na przykład taki duży projekt, jakim byłaby wasza wspólna płyta czy epka, no to jednak siłą rzeczy pcha do przodu jak najbardziej, kurczę, no całą, no nie chcę powiedzieć podgatunek, tylko po prostu kobiecy rap. No.
1: To prawda.
0: Słuchaj, jak ja powiedziałem, że chcemy pogadać o rapie, to pogadajmy o tym rapie od samego początku. O takich początkach, gdzie słyszałem w jednym z wywiadów, że byłaś nastolatką, siedziałaś na ławce w parku i słuchałaś BDS Eldorado.
1: BDS Białasa, Solara, Lil Wayne'a, Young Money, kiedyś w ogóle jeszcze była ta była Nicki, Drake, Lil Wayne, piękne czasy, Tyga, na takie muzyce się wychowałam.
0: No właśnie, chciałem dopytać, co tam jeszcze było takiego, bo Solar, Białas to wiem, Bedi wiemy, tu wiemy jeszcze, że Lil Wayne, co jeszcze mogło,
1: Drake'a bardzo dużo słuchałam, Drake'a, byłam w nim totalnie zakochana i zauroczona, ale też bardzo słuchałam różnych gatunków, bo ja słuchałam jakby, wiesz, wszystkiego na raz i nie wiem, już mówiłam ci na początku, że dla mnie najlepszym artystą na świecie od zawsze i nigdy nie będzie lepszego jest Michael Jackson. Ja totalnie byłam w nim zakochana i to jaką on miał aurę wokół siebie, to jak on śpiewał, jak on czuł muzykę całym swoim ciałem, jak on tańczył, jak ja oglądam jego klipy, oh my goodness. I powiem ci, fun fact, nigdy o tym jeszcze nie mówiłam i to nie jest żart, potraktuj to poważnie. Ja jestem obsesyjnie zakochana w Michaelu Jacksonie. I to nie jest żart, przysięgam ci. Ja po prostu, dla mnie to jest ideał mężczyzny wizualnie i muzycznie. Moje ziomalki tego nie rozumieją, tak jak ty, robią minę i się pytają mnie, i co, tak ci się podobał z tym, ten nos mu odpadał co chwila, a ja mówię tak, stara, gdybym ja była jego żoną, 10 razy dziennie bym ten nos podnosiła, przyklejała, dawała buziaka i tanecznym krokiem szła do kuchni gotować mu obiad.
0: Właśnie, chciałem dopytać, o którego Michaela chodzi.
1: O każdego. Każdy jego wygląd.
0: A film widziałaś? Ja nie widziałam. Jestem ciekaw jak.
1: Widziałam, mega, polecam ci, żebyś obejrzał. Wow, byłam w szoku. Wiem, że to syn jego brata chyba grał, albo tam wujka, coś takiego. No, podobieństwo było, ciężko czasami było rozróżnić. Wszystko się zgadzało. Nie wiem, ile się przygotowywał ten pan do tej roli, ale wow.
0: Jest w ogóle taka ciekawa historia, bo on grał w latach 90. w Warszawie na lotnisku Bemowo.
1: Ja wiem. Bo mojej koleżanki z podstawówki tata był jego ochroniarzem. I jak się wchodziło do niej do domu, to był większy niż telewizor, większy niż dom, portret we dwoje, jak on stoi z Michaelem Jacksonem. Rozumiesz to?
0: Boże, ale musiało być wtedy zazdro, co?
1: Ja do niej przychodziłam, żeby stać i oglądać ten portret 1000 razy dziennie na przykład. Po prostu stałam i Jezu, jaki on jest piękny, jaki on jest idealny, kocham go.
0: Chciałem tylko dopowiedzieć, że tam, no jak to w Polsce w latach 90. Różnie bywało, tam w ogóle są historie, jak się poczyta wspomnienia ludzi, że tam chyba było 100 tysięcy osób na widowni, ale mogło być równie dobrze 120 tysięcy na przykład, bo mnóstwo ludzi weszło po prostu na ten teren, że już ochrona nie dawała rady i...
1: Nie dziwię się.
0: To były naprawdę ciekawe czasy. Czasami chciałbym
1: gdyby
0: wrócić.
1: Przysięgam ci, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy jakby żyli w tych czasach co on i mogli iść na jego koncert, albo nawet byli na bieżąco, jak on wydawał tą muzykę. To zazdro po prostu mega, bo ja oddałabym teraz wszystko, żeby po prostu zobaczyć jego show. Żeby zobaczyć, jak on się porusza, jak on śpiewa ten wokal, wiesz co, to tego się nie da odwzorować, nigdy nie będzie lepszego artysty, I don't give a fuck. Dla mnie nigdy.
0: Okej, okay, a pamiętasz pierwsze wspomnienie z nim? Od tak, czego to się zaczęło?
1: Tak, pamiętam, słuchaj, pamiętam to. Nie pamiętam, jaka to była stacja, myślę, że to było MTV, bo już wtedy, po tym jak puścili chyba Billie Jeans na tym MTV, jak on był pierwszym afroamerykańskim artystą, którego puścili. To pamiętam, że leciała piosenka Thriller. Przez to, że ja mam obsesję też na punkcie horrorów, strasznych rzeczy, kryminatorium, to jest to. I ja zobaczyłam ten teledysk i mówię... Ojeju, to jest to, to jest to. I od tamtej pory już zaczęłam go słuchać i oglądać. Szkoda, że już...
0: A kojarzysz może... To zostań przy tym Michaelu, bo to też będzie rapowe. Eminem parodiował go w teledysku.
1: Kojarzę, jak że podpalił głowę. W sensie włosy mu się
0: podpaliły.
1: Tak,
0: i było właśnie...
1: I iglu gasił.
0: Tak, tak,
1: żałosne.
0: Tak.
1: Żałosne.
0: On właśnie chciałem zapytać, jak na to patrzysz.
1: Kurde, ja rozumiem, że nie wszyscy artyści muszą się lubić, szanować, bla, bla, bla, ale wiesz, szydzić z czyjegoś wypadku jest dla mnie czymś obrzydliwym i f***im. I nawet jeżeli ja kogoś nie lubię, a komuś, nie wiem, ktoś by się podpalił na scenie, albo złamał nogę, cokolwiek by się nie wydarzyło, nigdy w życiu nawet by mi w najgorszym scenariuszu nie przyszło, żeby z tego szydzić, żeby to parodować, bo no to jest straszne, stare. Myślę, że podpalenie się jest najgorszym bólem i wiesz, na lata zostają, do końca życia zostają blizny i nie wiem, jak można z tego szydzić i sobie żartować. Myślę, że po prostu on był takim królem, że z tej zazdrości ludzie stwierdzili, aha, spaliły mu się włosy, no to podpalmy kogoś podobnego na klipie i potem niech ugasi to w toalecie. No,
0: tak,
1: żałosne, no żałosne.
0: Eminem miał tak, że parodiował te gwiazdy w zasadzie od samego początku, no nie? To było chyba w kawałku Just Lose It, to już był tak mniej więcej 2004 rok, chyba płyta Encore, więc już troszkę tam, więc już po tych kilku latach, po tym jego największym boomie, po chyba 2-3 lata po The Eminem Show, ale też jest świetna historia i też zarzucę anegdotką, że później po czasie Michael Jackson wykupił katalog Eminema i zarabiał na jego muzyce.
1: Słyszałam. To jest swag. No i ktoś mi powie, że on nie jest po prostu królem, to jest taki swag i ja po prostu mam takie coś z tym Michaelem, że ta jego aura, ja nie umiem się tego opisać po prostu, jego aura, to jaki on miał w ogóle głos, jak on mówił, jak on się uśmiechał, on był taki słodziak, że ojeju, czytałam ostatnio, że jego żona pierwsza, w ogóle jego pierwsza żona była córką Elvisa Presleya, wiesz o tym?
0: Nie miałem pojęcia.
1: Yeah, to była jego córka, skumaj w ogóle dziewczynę, tata Elvis Presley, mąż Michael Jackson, może być w ogóle lepiej, nie wiem.
0: Słuchaj, ja to totalnie rozumiem i totalnie to szanuję. Też
1: o,
0: się kochałem
1: bardzo
0: w Hermionie Granger, no.
1: Okej.
0: Więc wiesz, myślę, okay, że...
1: Cieszę się, że mnie rozumiesz.
0: Myślę, że ja nie jeden. Chyba z Frostim o tym rozmawiałem, bo on jest w ogóle takim turbofanem Harry'ego Pottera, że ma na nodze mapę Hunt Swotów wytatuowaną, opowiadał u nas na wywiadzie. Pierwsze wspomnienie z Michaelem mamy. To jakie masz pierwsze wspomnienie hip-hopowe, rapowe?
1: Myślę, że to będzie jakaś piosenka Nicki Minaj typu Super Bass.
0: Mm-hmm. I coś, to też teledysk widziałaś w telewizji?
1: Tak, bo ja pamiętam, że ja nie miałam w domu kablówki. Mm-hmm. MTV, moja ciocia miała na Radzyminie i zawsze do niej jeździłam i po 23 były takie zakazane teledyski okay, z czerwonym kluczem, których ja nie mogłam oglądać, ale ja zawsze siedziałam i oglądałam i pamiętam, że to chyba była Nicki Minaj Super Bass, coś takiego. To jest jakieś takie moje pierwsze wspomnienie, kiedy chyba zobaczyłam, że kobieta rapuje. Że jakoś tak to pamiętam. Mogę się mylić, mogło być tysiąc rzeczy wcześniej, ale to jest moja pierwsza teraz taka myśl. I zakochałam się w tym teledysku, bo ona miała kolorową perukę, potem ta peruka świeciła w ciemności. Ona też miała, wiesz, była wąska w talii, miała duże pośladki, miała duże piersi, miała piękne białe zęby, miała crazy rzęsy. I ja miałam takie, kto to jest? Czy ona jest królową? Wiesz, to było takie moje pierwsze wspomnienie i ja Uważam, że Nicki Minaj do tej pory jest królową rapu. Jest bardzo dużo super raperek, takich jak Cardi, Doja, Sexy, Icy, ale myślę, że Nicki jest królową. Ona jest matką, moim zdaniem.
0: Nadal?
1: Tak, nadal, że jakby to się nie zmienia, że ona może już nigdy w życiu nie wydać żadnej piosenki. Ja wiem, że ona robi jakieś krzywe, dziwne ruchy, ale ja mówię teraz o muzyce, nie o sobie. Myślę, że ona muzycznie jest królową rapu i wszystkie kobiety, które teraz rapują, to Nicki tak, nie wiem, to Flow miała 10 lat temu. Mhm. Wiesz, w ten sposób wymowy miała 10 lat temu. I te takie... Ona to 10 lat temu robiła, co najmniej.
0: To ja znowu zarzucę anegdotką. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam serdecznie przesłuchać. Na płycie Kanye'ego Westa My Beautiful Dark Twisted Fantasy jest numer, na którym jest m.in. Jay-Z. Mówię o numerze Monsters.
1: Tak,
0: I ona ta wszystkich z tego kawałka zjada. Ona niesamowita jest.
1: Bo jest królową rapu. Ona rapuje lepiej niż mężczyźni. To jest szalone. Kobieta rapuje lepiej niż mężczyźni, ale...
0: Ale o tobie też tak można powiedzieć, hej.
1: Oh yeah, thank you.
0: Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to też się często pojawia w opiniach takich w internecie. No to nie jestem odosobniony. To myślę, że ty, myślę, że ty też to dobrze o tym wiesz.
1: Ja nie czytam opinii w internecie.
0: Już nie.
1: Że ja jestem za stara, ja mam 25 lat. To ja mam się przejmować kimś, kogo ja nigdy na oczy nie widziałam. Ja nigdy twarzą hejtów nie dostałam. Tylko raz w życiu na koncercie w Białymstoku, co powiedziałam, mordo, ty się projesz, a ty stoisz pod sceną z podrubą G-Shocka. Raz w życiu miałam 19 lat, to był chyba mój drugi koncert w życiu. Raz w życiu. I nawet gdybym nie odpowiedziała, to nikt by nie wiedział, że takie coś się wydarzyło, bo to był jeden cwaniak, który stał i coś krzyknął. To nie tak, że tłum siedział. Tylko cwaniak coś krzyknął, dlatego że w poprzedniej piosence do niego zaśpiewałam 6 sekund, haha, i pokazałam na niego i on się on chciał odbić piłeczkę. No niestety słabo mu to wyszło, potem został zgazowany i wypoczony z klubu. Ciebie zostaw już tego chłopa biednego, dajcie mu spokój.
0: Jeszcze byście zrobili Zieloną Górę, Volume 2, bez sensu. chcemy w ten hejt wjeżdżać, czy sobie odpuszczamy?
1: Kurde, myślę, że ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, są ludzie, którzy mnie kochają i płaczą, jak mnie widzą, i są ludzie, którzy po prostu pewnie się na mnie krzywo spojrzą i taki jest świat. Nie ma osoby popularnej, influencera, piosenkarza, artystki, których po prostu wszyscy, oprócz może Michaela Jacksona, nie wiem, ale wiesz, każdy, kto stworzy cokolwiek w internecie, ma hejt. I to jest normalne. I myślę, że ty nawet robiąc wywiady też masz jakieś czasami nieprzyjemne komentarze i wszędzie gdzie to jest. No, ja też jestem taka, że stary, ja mogę nawet, nie wiem, uratować Afrykę przed głodem albo przed strasznymi chorobami kiedyś w przyszłości, a ludzie i tak mi coś zarzucą, tak, że coś tam było nie tak, coś tam było nie tak. Wiesz co, dziś? Odejdźcie do mnie.
0: To jest niesamowite, bo ty dobrze to ujęłaś właśnie, że to jest w internecie.
1: Tak,
0: powiedziałeś, że ja na przykład robiąc wywiady na pewno mam komentarze i wiesz, działam w internecie już dobrych kilka lat. I miałem też tak, że jak chodzę na koncerty, ale mówię o kiedyś, chodziłem na koncerty, jak ktoś do mnie podbijał, to raczej się spodziewałem, że ktoś po prostu, że dostanę od kogoś lepę, bo komuś się nie podobała moja opinia o jakiejś płycie czy cokolwiek. Co ciekawe, nigdy w życiu, przez te kilka lat, jeszcze nikt mi nic nie powiedział w twarz, nie? To jest naprawdę, to trzeba sobie w pewnym momencie uświadomić, że ludzie to robią tylko w internecie.
1: Tak.
0: I naprawdę tylko tam, nie? Ja teraz byłem w Sławie i wiesz, nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj, ani ty, ani widzowie, żebyście pomyśleli, że łapę nie wiadomo jaką poczówkę, ale naprawdę miałem problemy momentami, żeby przejść na przykład z jednej sceny do drugiej i wszystko po prostu w bardzo przyjemnej atmosferze. To gdzie są ci ludzie? Siedzą po prostu zakompleksieni na chacie i tyle. Ja polecam serdecznie najpierw, zanim ktoś napisze komentarz, to zastanowić się, czy jakbyście przeczytali coś takiego o sobie, to by wam było miło. Nikt też nie dał wam...
1: Ja w ogóle nie wiem, komu się chce. Ja w ogóle, stary, ja nigdy w życiu z ręką na sercu nie napisałam jakiegoś... Inaczej, tak, jak ktoś mnie obraził jakoś mocno, to odpisałam, wiesz co chodzi, ale jak ja czasami patrzę te komentarze, to są po prostu długie, jak nie wiadomo co. Ja mówię, tak, oh my goodness, boy, ty masz obsesję na moim punkcie.
0: Co nie?
1: I by się nigdy nie chciało siedzieć i czegoś komentować. Jeżeli ja czegoś nie lubię, to czegoś nie lubię. Nie lubię tej muzyki, nie słucham. Nie lubię kogoś, nie gadam z nim, nie podaję mu ręki, tyle. Nie, wiesz o co chodzi, to jest mega proste dla mnie. A ludzie po prostu myślą, że tacy, którzy mnie niby nienawidzą, mają największą obsesję, bo wiedzą wszystko co do joty. wiesz co, nic o Toyoty.
0: Kurczę, ciekawe, gdzie teraz ja jestem w takim razie, jak się przygotowywałem.
1: Nie, no to jakby ty się tym zajmujesz, to normalne,
0: No to nie, to zostawmy hejterów, bo tu już naprawdę już...
1: Nie ma sensu już.
0: Kompletnie bez sensu, ale myślę, że fajnie możemy sobie połączyć Nicki Minaj chociażby swoim pierwszym numerem Lollipop.
1: Oh yeah.
0: Chociaż teraz na przykład jak powiedziałem ten tytuł na głos, to mi się skojarzyło z numerem Lil Wayne'a.
1: Trochę,
0: bo
1: tak,
0: miał taki
1: trochę tak, trochę tak.
0: Najlepszy chyba jego utwór.
1: To prawda.
0: Ale skojarzyło mi się chociażby okładka singla nawet, którą miałaś, była cała taka różowa i to na pewno wtedy Nicki miała...
1: Myślę, że na pewno Nicki miała ogromny wpływ na to, ale też tą okładkę zaprojektowała mi chyba na tamte czasy... Ja nie wiem, jak to się nazywa, PowerPoint czy coś takiego. Ja jestem mega słaba z tych wszystkich technologii. Moja ziomalka z Marek, bo nie miałam pieniędzy na to. Nie miałam na to pieniędzy i powiedziałam do niej, Monia, co ja mam zrobić? A ona, wiesz, ona kumała te rzeczy. Ona jako pierwsza tak naprawdę chyba miała te musicali, czy musicali wtedy było. Więc tak. Ona kumała te wszystkie jakieś dury. I ona mi to zrobiła i powiedziałam, tak, to jest super, dodajemy to. Więc zrobiła mi to za darmo, nie było na to żadnych pieniędzy. Tak samo jak na piosenkę. Ja piosenkę Lollipop nagrałam za wkłady do piłam ziomalowi kłady za 15 zł.
0: Tak jakby zapłaciłaś za sesję w studiu tymi wkładami.
1: Bo nie miałam pieniędzy, a on powiedział, że dobra, kup mi wkłady i to był Syru Baby w ogóle, którego pozdrawiam. On robił moją pierwszą piosenkę w życiu Lollipop. I mu zapłaciłam wkładami do tego. Nie miałam pieniędzy, byłam biedna mega.
0: I one od razu się pojawiły po pierwszych dwóch utworach u Smolastego?
1: Nie, Lollipop się nie pojawił u Smolastego.
0: Znaczy nie, mówię, bo później był Ghetto
1: Playboy
0: i później Playboy. Było Oh Daddy.
1: I potem było Oh Daddy.
0: I o tych dwóch mówię. Czyli ten hajs już przyszedł z tymi pierwszymi dwoma utworami?
1: Ja za Oh Daddy nie dostałam złotówki.
0: Nie dostałaś?
1: Nie dostałam złotówki za Oh Daddy, Playboya chyba też nie, za Lollipop. Nawet nie wiem, czy tam są jakieś pieniądze do odebrania. Po prostu to wrzuciłam na YouTube i nigdy później nie sprawdziłam tego. Więc kasa się pojawiła tak naprawdę w momencie, jak zagrałam swój pierwszy koncert, czyli to było jakoś w październiku 2021. Wtedy zarobiłam, pamiętam, 10 tysięcy, a miałam 4 piosenki. Ja powiedziałam, jak to jest możliwe, że mogę dostać za 5 minut na scenie takie pieniądze, a mój menadżer powiedział, bierz i nie pytaj. Więc po prostu wzięłam i nie pytałam. Więc myślę, że jak zaczęłam koncertować, no bo wiadomo, jak wydajesz też potem, zaczęłam wydawać słowe kawałki, to zanim to wszystko się naliczy, ja mam rozliczenie co 3 miesiące, zanim to wszystko się napłynie, te 3 miesiące, no a koncerty po prostu z dnia na dzień gram, cały czas, wichury, coś tutaj, festiwal, wichury, więc myślę, że jak zaczęłam grać koncerty, pojawiły się wtedy pieniądze.
0: Bardzo fajne jest to, co powiedziałeś, że jak za 4 piosenki mogę zgarnąć 10 tysięcy, ale myślę, że najważniejsza w tym jest droga do tego. Wiesz, w momencie, kiedy już stajesz się osobą rozpoznawalną, to pracowałaś na to. I to też ta kwota, którą dostajesz za te, wiesz, pierwsze kawałki, to niech ona też rekompensuje to, że przez, nie wiem, 5 lat robiłaś numery do szafy i po prostu modliłaś się o to, żeby móc żyć z muzyki, nie?
1: Trochę tak, ale ostatnim, o czym ja myślałam robiąc muzykę, to są pieniądze i myślę, że każdy, nawet jakiś mój pseudo teraz pracownik, z którym kiedyś pracowałam, doskonale o tym wie i zawsze to powie, bo ostatnie, o czym ja myślałam, stary, to są pieniądze, współpracę, kampanie i nawet to, żeby być rozpoznawalną. Ja po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że my też mamy prawo rapować o tym i śpiewać i głośno. To nie tak, że tylko faceci nas słuchają. My też możemy to robić, my też możemy się na nich i w ogóle.
0: Ja powiem więcej, to od was zależy.
1: No właśnie, też mi się tak wydaje, że to od nas zależy. Jak mi boli głowa, to baj, nie ma gadki, wiesz co chodzi. Więc po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że dla mnie, moim zdaniem, przyszłość jest kobietą. I chciałam to po prostu nieść, pokazać, że zwykła dziewczyna z Marek. Naprawdę tam nie było u mnie, jak mnie tak to mnie jedyne wkur... Jak mi ktoś mówi, kariera podana na tacy. Smolasty, Warner Music. Stary, ale kto by w ogóle pomyślał, że dupka z Marek, która rok wcześniej pisała maturę, która całe życie to manifestowała, jakby to wszystko przyjdzie. To, że do mnie odezwał się Warner Music, super, jestem mega za to wdzięczna, ale jakby gdyby nie Warner, to myślę, że jakaś inna wytwórnia by się odezwała, bo po prostu byłam pierwszą raperką tak naprawdę tak szybko, która się wybiła i zaczęła śpiewać o tym i o tym, więc jakby to było normalne, że do mnie przyjdą jakieś oferty, ale bardzo irytuje mnie to, jak ktoś mi mówi, o, to zrobił Smolasty, to zrobił Smolasty, to nie, nie stary, nie zrobił. Po prostu nagrał ze mną piosenkę, zaprosił mnie do tego. I co ja mam zrobić, że mnie do tego zaprosił? No każdy by to przyjął, w szczególności, że na tamten moment był moim ziomalem, znaliśmy się, kumaliśmy się, więc to było normalne, że on się zajerał moją piosenką, bo ją zobaczył na YouTubie Lollipop i mówi, dawaj Brazylia, nagrywamy. No i tyle.
0: A dlaczego powiedziałaś był?
1: Nie mamy z tobą kontaktu.
0: Okej, okay. Coś wydarzyło się konkretnego,
1: czy... W szacunku do przyjaźni nie mamy z tobą kontaktu, nigdy nie będziemy mieć. Czasami tak bywa.
0: Mam tutaj zapisany jeden wątek, który pamiętam. Zobaczymy, czy będziesz chciała do niego wracać, czy nie. Pamiętasz, jak on był w Hyde Parku u Stanowskiego lata temu?
1: Nie mamy ze sobą kontaktu.
0: Okej.
1: Okay. Wiesz co, ja jestem z Marek stary. Dla mnie przyjaciel jest przyjacielem. Nigdy nie na przyjaciela. Nawet jak zrobi no, powiem mu od face to face. Ale nigdy nie pójdę do osób trzecich i powiem cokolwiek na niego.
0: Okej.
1: Okay. Nigdy w życiu, stary. Dlatego ja mam ziomalki po 15 lat, nawet dłużej z przedszkola, stary z podstawówki, nawet z... Co jest przed przedszkolem?
0: Zerówka? Nie, zerówka jest później. Co? Żłobek?
1: Żłobek. Ze żłobka mam jedną ziomalkę. Wiesz co, nawet jej nie pamiętam ze żłobka. Potem jakoś się skumałyśmy, jak byłyśmy starsze jej po zdjęciach. Więc jeżeli... Dla mnie ktoś jest przyjacielem i mam go w sercu, to jest moim przyjacielem. Zrobisz, no powiem ci to, nie będę cię klepać po plecach, jak coś wiesz. Nie wiem, jesteś facetem, zdradzić dziewczynę, okej, okay, masz 24 godziny, żeby powiedzieć jej o zdradzie, albo ja powiem. Let's go! Wiesz, o co chodzi? Nie pierdolę się w tańcu z moimi przyjaciółmi, ale to jest przyjaźń. To jest przyjaźń i nigdy nie będę moich przyjaciół gdziekolwiek obgadywać. Ostatnie, o czym bym pomyślała, to żeby iść i kogokolwiek medialnie obgadywać.
0: Okej,
1: okay. Wiesz co, było dużo momentów, kiedy działy się straszne jakieś tam rzeczy i ja nigdy nie poszłam i nic nie powiedziałam, bo to jest frajerskie, to nie jest jakby po mojej stronie. I było mi bardzo przykro wtedy. To było dla mnie taka pierwsza czerwona flaga.
0: Ale mówisz o tym, tak, o tej jego wypowiedzi.
1: Tak, to była taka moja pierwsza czerwona flaga. Miałam takie, what the fuck? Mhm. Serio? Kumam, że bało mi jego, mam 19 lat, kumam, że niepotrzebnie zrobiłam to z Multim, tą akcję, to też było takie głupie, mi do tej pory jest wstyd, ja o tym cały czas powiadam, to było wszystko niepotrzebne, ale ja żyłam pierwszy raz, ja żyję pierwszy raz, stary, no, każdy popełnia błędy, wiesz co chodzi, i po prostu było mi bardzo, bardzo, bardzo przykro, bardzo było mi przykro, bo on rozpoczął jakąś kolejną falę hejtu na mnie, w tym wszystkim. I to było mega niepotrzebne, to było mega dziwne. Ale wiesz, wybaczyłam mu, poszłam dalej. Ale niestety nie przetrwało i się cieszę, że nie przetrwało.
0: Okej, okay, pozdrawiamy?
1: Nie.
0: Nie pozdrawiamy. Ale zapraszamy na rozmowę Smolastego jak każdego innego, kto ma ochotę. Ale po tych dwóch numerach u niego już poczułaś, że zaczęło się spełniać to twoje wymarzone życie raperki, bo ty zawsze powtarzasz, i to mi się bardzo podoba, że ty nigdy nie chciałaś być piosenkarką, tylko zawsze chciałaś być raperką.
1: Zawsze.
0: W którym momencie poczułaś, że to się spełnia?
1: Myślę, że bardzo szybko to poczułam. Myślę, że już jak wydałam Big Mami, bo ogólnie Big Mami, ona chyba na tamte czasy, stary, nie chcę cię oszukać, ale w tydzień zrobiła 3 miliony wyświetleń na YouTubie.
0: Okay.
1: Czy tak dosłownie, że góra 2 tygodnie. Mhm. Ja wtedy miałam takie... Co jest? Naprawdę? Takie liczby?

0: zostawałam po koncercie i gadałam z nimi, to one były takie wyzwolone. One mi mówiły, że one przez moją muzykę czują się pewniejsze siebie, że one mają pane w mężczyzn. Jeżeli mężczyzna jej czegoś zakazuje, to ona do niego mówi, posłuchaj Saliwki, Brazil. Wiesz, o co chodzi? Że jakby one, ja zobaczyłam taką nową falę po prostu kobiet, które wyszły ze skorupy i otworzyły się jak taki piękny kwiatuszek. I one teraz rządzą światem, one mają... To był chyba ten moment, to był na pewno ten moment.
1: Dzięki twoim numerom.
0: Tak, dzięki moim numerom.
1: Totalnie się będziemy trzymać teraz dookoła tych raperów,
0: okay.
1: Bo to już kilka razy u ciebie słyszałem i nawet przygotowaną mamy jedną gierkę później na TikToka odnośnie Szpaka. I ja jestem ciekaw, skąd to się wzięło, to simpowanie do niego takie?
0: Simpowanie do niego? Co to znaczy simpowanie do niego? Lubię go.
1: Okej.
0: Kurde, lubię go.
1: Ale jako całokształt, muzyka plus wygląd, rozdzielamy?
0: Musimy to rozdzielić, słuchajcie, ja miałam chyba 16 albo 17 lat, jak słuchałam sobie Szpaka piosenek właśnie też i miałam takie, ojej, ale on jest super, wiesz co, że ojej, jak on jest przystojny, to jest mega. Ale potem, jak zaczęłam robić muzę, coś ciekawe, i wyszła Big Mami piosenka, to on był jednym z chyba pierwszych tak bardzo popularnych raperów, którzy do mnie napisali. Po prostu napisał, że ta piosenka, tego brakowało, coś w tym stylu. No i potem poznaliśmy się gdzieś na jakimś festiwalu chyba na Mazurach i właśnie to był taki moment, że okazało się, że jest wspaniałym człowiekiem, że jest wspaniałym mężczyzną, że jest mega, mega dobry i po prostu do rany przyłóż, więc czemu mam go nie lubić? Myślę, że jest też królem rapu w Polsce. Tak też zaśpiewałam w piosence.
1: Tak.
0: Po prostu lubię tego chłopaka. Lubię go, jest super mężczyzną, jest super kolegą z branży i tyle. Nie ma tu żadnego drugiego dnia, żadnego simpowania, żadnego zakochiwania się albo crushowania. Nie, w ogóle nie. Tylko po prostu mam takie coś, że nawet nie umiem być na niego zła, jakbym miała być. Że mam takie, dobra, lubię cię.
1: To też może jest trochę na takiej zasadzie, że nie chcę mówić za wszystkich i nie chcę gloryfikować, ale że niewiele mamy tak szczerych osób właśnie w branży.
0: Tak mi się wydaje, że on zawsze od tych pierwszych kawałków był mega szczery i też mega imponowało mi to, że właśnie odstawał na dobry sposób od reszty, że on totalnie śpiewał o takich właśnie ludzkich problemach. I jakie życie jest naprawdę i jak ciężkie jest życie i to mi zawsze imponowało i bardzo chciałam go poznać i w momencie właśnie jak go poznałam, to okazał się super mężczyzną i miałam takie, to jest dobry chłopak, on jest królem rapu.
1: W pierwszym numerze, który tak bardziej wypłynął od niego, czyli Bajka, no, na szerszą skalę to właśnie był ten kawałek. Właśnie są wersy, dokładnie tak jak mówisz, tak. To było naprawdę od samego początku u niego. To myślę, że tym właśnie sobie zaskarbił taką widownię i później to, że poszedł do Palucha, to właśnie to było po tym numerze, no nie? Dlatego mówię też, że pierwszy taki bardziej znany. Ty jak jesteśmy przy raperach, ja mam takie jedno zdanie tutaj od ciebie, wyszczególnione. Ja powinna być w kategorii raper roku.
0: Koniecznie.
1: A nie boli cię troszeczkę to, że nie udało się jeszcze zgarnąć raperki roku nigdzie?
0: Nie mam się ścigać w tej kategorii.
1: No słuchaj, 3 ostatnie lata wygrała Bambi.
0: Yeah, still. Z kim mam się ścigać?
1: Z Leosią.
0: Która nie, to wygrała. Moja przyjaciółka. Ja nie będę się z nią ścigać. Dajcie jej nagrodę. Oddajcie za mnie jej. Nie, ja się z nią nie ścigam nigdy. Ona jest tą raperką i koniec. Wiesz co, czy mnie to boli? Nie. Nie, ale czy fajnie by było wygrać? Tak. Tak. Więc to jest moja odpowiedź.
1: Okej, no na razie mamy jedną galę, na której by się to mogło wydarzyć. Zobaczymy, czy jakoś się będzie sytuacja rozwijała. Może się gdzieś będzie jeszcze, kurczę, szansa. No, nie tylko w jednym miejscu. Jeszcze tak wracając do początków i trzymając się tych raperów, nie za wcześnie wydarzył się u ciebie fit z Białasem? Bo wiem, że uwielbiałaś jego rap.
0: Nie wydaje mi się.
1: Tak,
0: myślę, że to było mega słogowe. Myślę, stary 19 lat fit z Białasem. Miałam 13, jak go słucham na ławce w Marka. Kto? Ja? Nie wydaje mi się, że za wcześnie. Nie wydaje mi się totalnie, że za wcześnie. To było spełnienie moich marzeń i ja w ogóle zacznijmy od tego, że jak ja zobaczyłam Białasa na planie teledysku, to ja się chowałam w garderobie. Bo ja się go tak wstydziłam, ja byłam nim tak w ogóle, ja nie mogłam w to uwierzyć, że to się dzieje. Ja nie mogłam, pamiętam jak on mi wysłał piosenkę, jak się dograł, to ja miałam takie, Białas mi się dograł, jeszcze mnie zjadł na tej piosence.

0: zobaczcie, i wiesz, miałam takie coś. Zanim puściłam moją ziomarką do psyka, to powiedziałam, zobaczcie, jak mnie zjadł, zobaczcie, jak mnie zjadł. Dobra, weź, puszcza już to. Ja mówię, nie, nie mogę w to uwierzyć. Ja się tak jarałam, że mam z nim ten fit. To było takie po prostu spełnienie marzeń i myślę, że to musiało wydarzyć się w tym czasie, w którym się wydarzyło. I ja jestem też takiego zdania, że ja mam całą drogę napisaną od momentu moich narodzin przez moją mamę. Ja mam całą drogę napisaną, wszystko co miało się stać w tym czasie miało tak być, wszystko co nie miało się stać też miało tak być. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy. Tak musiało być, takie jest życie.
1: To już wjeżdżamy troszkę w taką sferę przeznaczenia na przykład?
0: Bardziej wiary? Mhm. Bardziej mojej wiary.
1: Wiary
0: w Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
1: I też w miłość mamy.
0: Tak. Miłość mojej mamusi.
1: Ciebie.
0: Tak.
1: Mam takie też zdanie z kolei od twojej mamy.
0: O nie, gadałeś z nią, nie, podaje mnie?
1: Przepraszam, to jest...
0: Jeju, jak dobrze.
1: To jest twoja wypowiedź, ale bardzo mnie to uderzyło. Chciałem poruszyć ten temat już chwilkę, bo tutaj porozmawialiśmy, więc myślę, że jest na to dobra pora. Twoja mama kiedyś się ciebie zapytała, czy jest jeszcze szansa, że ta muzyka cię tak skrzywdzi. Tu troszkę wracamy do tego hejtu, ale no to jest bardzo mocne zdanie. W którym momencie to było?
0: Wiesz co, ta w ogóle ta rozmowa była całkiem niedawno z moją mamą. Mhm. To jest, pamiętam, że to jest chyba z poprzedniego wywiadu, który udzielałam, ten wersja
1: jakoś. Już sam nawet nie pamiętam,
0: tak,
1: ale...
0: Tak, i myślę, że przed tym wywiadem to było góra 2 miesiące, że jakoś tak rozmawiałam z moją mamą, siedziałyśmy sobie i mówiłam, o fajnie, teraz się wszystko układa, tutaj to, tutaj tamto, opowiadamy o jakichś nowych projektach, o których nie mogę powiedzieć, mm-hmm. ale mojej mamy oczywiście, że mogę powiedzieć i ona powiedziała, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszy, ale zastanawia się, czy właśnie ta muzyka, tak jak powiedziałeś, mnie jeszcze tak skrzywdzi, bo moja mama powiedziała mi, że cieszy się, że jakby jej córka spełnia największe swoje marzenie, bo moja mama od zawsze wiedziała, że ja chcę być raperką. Ona czasami tu już miała taką głowę i mówiła, jeju, nie wiem, wyłączcie jej tą muzykę, ja już nie daję rady. Co ona w ogóle po tym angielsku śpiewa, co ona rapuje, a ja nawet nie znam angielskiego, tylko when I wanna be,
1: Nicki
0: Minaj po prostu. I ona wie, że ja spełniałam swoje największe marzenie, ale ona też wie, jak bardzo to mnie zniszczyło psychicznie. Że były momenty, że moja mama mówiła, że ja nie poznaję własnej córki. I to nie było tak, że, nie wiem, ja byłam jakąś patologią, że robiłam jakieś krzywe akcje, tylko po prostu ja byłam tak smutnym człowiekiem. Mhm. Ja byłam w ogóle całe życie mega szczęśliwym, chaotycznym, ADHD dzieckiem, głośnym, śpiewającym. Co chwila nowe hobby, co chwila oprócz muzy, to się nigdy nie zmieniało. Ale ja mam chcę na tańce, ja chcę rysować, ja chcę to. Jedna lekcja, koniec. Wiesz co, dziś cały czas coś. Uciekałam w każdym sklepie. Mama mnie musiała gonić w ogóle. Jakiś taki mały szogun po prostu, z której miałam takie loki, miałam takie afro. Więc wyobraź sobie, jak ja musiałam, mały grubasek, słodki dziedziuś biegnie w tym afro, moja mama mnie goni, to musiało być tak śmieszne. I ja zawsze byłam mega wesoła, mega szczęśliwa, bezwstydna w ogóle, cokolwiek się działo, ja pójdę to, zaraz pogadam, załatwię. I wiesz, i moja mama nagle, nie wiem, widziała mnie, jak ja leżę 6 miesięcy w łóżku i płaczę i nie wychodzę do ludzi i to było dla niej na pewno straszne przeżycie. No, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, co ona musiała czuć. Że ze szczęśliwego dziecka chaotycznego nagle ja mówię, że mi się nie chce żyć, że ja to wszystko... i że najlepiej jakby mnie tu nie było, bo ja nie dam sobie z tym wszystkim rady. Więc myślę, że ona po prostu w ten sposób kierowała te słowa do tego, jak kiedyś to znosiłam. Jestem tak silna i dojrzała, że to się nie wydarzy. Ja też, wiesz, jakieś pierwsza na przykład jakaś drama w internecie, no to ja nie wiedziałam, z czym to się wiąże, jak to się je, bo nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Teraz już, jak jestem tyle lat, wiem, jak to wygląda, że ludzie, wiesz, tydzień coś ci wypomną, potem zapomną o tym totalnie i nie będą o tym pamiętać, bo ktoś kolejny coś na przykład odpierdzieli albo coś. I też mam takie coś, że jestem już tak dojrzała, stary, ja jestem, to też moja przyjaciółka Julka mówi, że trochę tęskni za starą Oliwką, bo ja jestem bardzo zimna już. W sensie wiadomo, że nie do rodziny i przyjaciół, ale jak coś się na przykład dzieje, to mam takie, dobra, Ruda, co mnie to chodzi? Co, jakby Jula ma takie, ojoj, kocham cię, ale czasami tęsknię za tą taką Oliwką, która po prostu jest taka, wiesz, ale myślę, że muszę obrać trochę taką skórę, bo jak nie będę mieć tej skóry, to będę cierpieć i znowu to wszystko będzie leżało, bo ja nie będę miała siły pracować, tworzyć i w ogóle, więc ja po prostu muszę się ubezpieczyć na przyszłość w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze rozumiesz, ale muszę. muszę dla siebie, muszę. No tak, muszę, tak, bo się uduszę.
1: To też z czasem wyrabia się taka ściana, a tak, wręcz nawet taka obojętność po prostu już na to,
0: tak,
1: wszystko.
0: Tak, tak, tak. No jestem taka, że nie, moja rodzina jest w stanie mnie skrzywdzić i moi przyjaciele. To jest w stanie mnie skrzywdzić naprawdę i rupać, i... ale nikt poza tym.
1: Nie osoby trzecie.
0: Żaden mój eks, żaden mój przyszły partner, żaden związek romantyczny, żadna jakaś znajomość, nie wiem, nieudany fit, nieudana kampania. Co mi to obchodzi? No żyje się raz, ale rodzina jest jedna. I przyjaciółki są moje zawsze, moje przyjaciółki są moją rodziną, więc moja rodzina jest w stanie mnie tylko skrzywdzić, a wiem, że nigdy to się nie stanie. Niby nigdy nie mów nigdy, ale ja za moją rodzinę ręczę. Zabijcie mnie za moją rodzinę. Jakby oni... Wow. Wow.
1: Zastanawiałem się, czy zadawać to pytanie, ale powiedziałaś tutaj o tym skrzywdzeniu. Kurczę, wiesz co, chcę zapytać o tatę, bo ja też słuchając wywiadów i twoich wypowiedzi o nim, naprawdę podziwiam cię, że jesteś w stanie nadal nazwać go tatą.
0: I kochać.
1: To jest niesamowite. To jest coś, co ja na przykład oglądając te wywiady, nawet myśląc teraz, nawet pytając się ciebie o to, ja odbierałem to bardzo też personalnie przez moją, moją historię. Nawet teraz czuję, że troszeczkę mi się głos załamuje.
0: Wiem.
1: I no to jest wielka odwaga. I trzeba mieć też w sobie niesamowitą siłę i niesamowitą miłość. I może zadaję to pytanie tobie właśnie, żeby odnaleźć ją też trochę w sobie i też kogoś, komuś ją wskazać, żeby odnaleźć.
0: To jest ciężki temat.
1: No wiem.
0: To jest bardzo ciężki temat. Nie wiem, co mam ci tak naprawdę powiedzieć, bo ja nie znam mojego ojca. Ja go widziałam na sprawach sądowych i nie wypadł najlepiej. Widziałam go na zdjęciach moich. Nawet nigdy w życiu nie widziałam nagrania jakiegoś takiego z kaset, że nie wiem, on mnie trzyma małą i coś do mnie mówi. Ja nawet nie wiem, nie znałam jego głosu do momentu rozprawy. W sensie nie wiedziałam, jak to brzmi i nie wiedziałam, jaki jest. Do tej pory nie wiem, ale... To jest mega dziwne, ale on jest moim tatą. Jakby nie patrzeć, nie wychował mnie i nic z tych rzeczy, nie dał mi nic tak naprawdę oprócz bólu, ale przez niego i przez moją mamę ja jestem na tym świecie, ja mogę tutaj siedzieć, spełniać swoje marzenia, poznawać wspaniałych ludzi i to jest mega toksyczna i dziwna miłość, ale to nie jest tak, że ja go nienawidzę. Ja nie jestem w stanie go bronić za to, co zrobił, bo nigdy w życiu nie będę bronić kogokolwiek, kto skrzywdził albo zostawił dzieci. To jest dla mnie straszne. Nie ma w ogóle, dzieci są niewinne, dzieci są od Boga. Nie, nigdy bym go nawet nie broniła, nie przeszłoby mi to przez myśl. Ale ja go kocham w bardzo dziwny sposób. I mam czasami sny, że mi się śni, że my mamy kontakt i jest super i że ja mu wybaczyłam. I że ja się na niego nie gniewam, bo to nie jest tak, że ja go kocham, ale się nie gniewam i że mi nie jest przykro. No jest mi przykro. Jakby mój tata mieszka ode mnie 3-4 ulice ode mnie na Markach. No i to jest takie, wiesz, uczucie, że za każdym razem, żebym jeździła setny raz dziennie tą drogą, ja zawsze mam takie, tam mieszka mój ojciec, w tym domu mieszka mój ojciec, no nie? I ja nie wiem, jaki on jest. Nic o nim nie wiem. Ale go kocham. Dziwną, toksyczną miłością, ale go kocham. I nawet nie wiem, jak mam komuś pomóc albo poradzić z tym sobie, bo ja nie sądzę, że ja sobie z tym radzę. Że wiesz, ja mówię, że go kocham, ale nie wiem, czy ja sobie z tym radzę, że myślę, że to jest człowiek, który jest w stanie wywołać najszybciej u mnie łzy. Że jak ja bym go zobaczyła, to już... Ja bym uciekła. Ja bym w ogóle chyba poszła w inną stronę, pobiegła. Bo to jest niewiarygodne, że nie znam mojego ojca. To jest niewiarygodne, nieprawdopodobne i nie życzę tego nikomu, dlatego ja tak bardzo codziennie modlę się, żebym znalazła kiedyś wspaniałego męża, bo ja z moją Wiktorem siostrą strasznie przeżyłyśmy to. To nie jest tak, że to trwało dzień. Mi się wydaje, że to są takie już urazy i pustki w psychice i w tym wszystkim, że to już będzie do końca życia. Tego ja chcę mieć po prostu wspaniałego męża, jednego, z którym będę mieć tą piątkę dzieci, czy ile Pan Bóg da, żeby on, po prostu moje dzieci miały ojca takiego, wiesz, ojca, bo mi brakowało takiego męskiego charakteru w domu. Oczywiście miałam ojczyma, żeby nie było, ja w ogóle mojego ojczyma bardzo kocham. Bardziej niż mojego prawdziwego ojca. Kocham mojego ojczyma, bo mnie wychował, bo mnie wspierał, bo jest przy mnie. Mam więcej do niego takiej szczerej, prawdziwej miłości. Tamtego kocham toksyczną miłością. Nie wiem, co to jest. Gubię się w tym czasami. Ale wiesz, to jest jednak styl takie coś, że kocham mojego ojczyma jak ojca, ale wiem, że tam jest mój tata, tu jest mój ojczym, ale ten ojczym jest moim tatą, ale ten tata jest moim tatą i to jest tak zakręcone i pokręcone, że ja do tej pory się w tym wszystkim gubię. Że nie wiem, jak miałabym ci poradzić, nie wiem, jak komuś miałabym sobie poradzić, bo sama sobie z tym nie radzę. I to jest dla mnie szalone, jak on mógł nas zostawić. Dlaczego nas zostawiłeś? Nie układało ci się z moją mamą w małżeństwie? Okej, tak się dzieje czasami. Czemu my jako córki poniosłyśmy konsekwencje tego, że ty, nie wiem, nie kochałeś już naszej mamy, albo mama ciebie, albo były jakieś awantury? Co my do tego miałyśmy, stary? Ja miałam rok, czy tam półtora roku, ja byłam babykiem malutkim, który nawet nie siadał pewnie i nie trzymał sam butelki z mlekiem. Co ja zrobiłam nie tak? Co moja siostra, która miała 4 lata, zrobiła nie tak? Nigdy nie znajdę odpowiedzi na to pytanie. Mój tata nie chce mnie znać. Mój tata mówi, że nie ma dzieci i... It is what it is. Yeah.
1: Straszne jest to zdanie, też już słyszałem je od ciebie i nie chciałem, żeby... Sam zapowiedziałem, że bardzo chciałem, żeby była to rapowa rozmowa, ale... żeby to źle nie zabrzmiało, ale nie da się u ciebie tego oddzielić, twojej historii, twojej rodziny od twojej muzyki.
0: Nie da się tego rozdzielić, no. Dlatego myślę, że ludzie tak często o tym... zapomniałem trochę o tej muzyce i gadają o tym wszystkim, bo... Ja dużo w życiu przeżyłam i ja nie jestem jakąś tam, wiesz, pustą laseczką, haha, Beka, Oliwka Brazylia, 160 kg wzrostu, Oliwka Brazylia, Michała Grupa, ja nie jestem tym typem, nie jestem, po prostu, jeżeli ktoś tak mówi, uważa, nie znam je totalnie, ja dużo przeżyłam strasznych momentów w moim życiu i myślę, że to też mi w pewnym sensie ukształtowało, bo jestem mega charakterną kobietą. Ja czasami mam takie, no w sumie jak miało mi wyjść z tym facetem, jak on charakteru nie ma? Dzwoni do Rudy Wyruda, w sumie jak nam miało wyjść, jak on nie wie, co jest 5? On nie kuma na migi, to jak mi miało z nim wyjść? Jestem mega charakterna i jestem taka, wiesz, twarda baba, ale przy tym wszystkim jestem mega romantyczna i słodka. Więc to jest taki miszmasz i ludzie czasami mi nie wierzą, się pytają, no jak to jest, że ty wierzysz w Boga i jesteś romantyczna, a śpiewasz, że... Cała ja, po prostu ja.
1: Ojejku, sam, tak jak mówiłem, sam nie wiedziałem, czy chcę poruszać i teraz...
0: Czujesz minusy tego?
1: Nie, minusy w żaden sposób, bo to... Bo to są wszystko bardzo ważne rzeczy i oczywiście robimy tutaj, jak najbardziej kręcimy się dookoła muzyki, dookoła rozrywki, ale tak jak powiedziałem, no nie da się tego oddzielić. Ale chyba wracamy do muzyki.
0: Ja.
1: To mieliśmy pierwsze wspomnienie z Michaelem, pierwsze wspomnienie rapowe, to jakie masz pierwsze wspomnienie z Dodą?
0: Pierwsze wspomnienie z Dodą, moja siostra była kiedyś łyżwiarką figurową i jeździła w Gwiazdy Tańczą na Lodzie jako tatyści, coś takiego.
1: Mhm, pamiętam ten program.
0: Ja kocham ten program i miałam wejścia co tydzień na każdy tamten. I ja po prostu...
1: Nagrania.
0: Doda była dla mnie królową, ja byłam w niej zakochana, ja byłam w niej zauroczona, ona miała tron. Pamiętam, że ja podeszłam do Dody w koszulce High School Musical.
1: Aha.
0: Ja. Powiedziałam do niej, Doda, ty jesteś królową, ja cię kocham. A ona powiedziała, tak? Coś takiego, no nie. I ja wtedy... Mogę autograf, mam nawet gdzieś z nią zdjęcie, ale nie mogę tego w ogóle znaleźć. Miałam kiedyś to na naszej klasie, ale nasza klasa już nie istnieje, usunęli to. Więc nie mogę tego znaleźć, ale po prostu... ja nie wiem, ja od zawsze też kochałam Dodę. Dla mnie to było w ogóle jej reklama lodów. Jeju, jakie to było przekminione na tamte czasy. To, że ona w ogóle chodziła w tych wszystkich fejkowych ciuchach i mówiła, oczywiście, że to jest oryginalne.
1: Maja, podaj torbę.
0: To, jaką on miała pewność siebie i to też myślę, że mnie trochę ukształtowało, że...
1: Dokładnie do tego dążę.
0: Chyba tak, że ja po prostu miałam takie, okej, ona wie, z czym się je to wszystko. Ona jest królową Polski. Dla mnie ona była królową Polski. Ja nie żartuję. Dla mnie ona była królową Polski, a jak wyszła jej piosenka Bad Girls albo XX, jak ona była niegrzeczna, jak ona wkłada sobie węża do buzi, do jamy ustnej, to ja miałam... kocham ją. Ona jest tak samo jak ja po prostu. Kocham tą kobietę. I jak się z nią spotkałam, to wszystko jej to powiedziałam. Na jednym wdechu jej to wszystko powiedziałam.
1: Nie, no, ona powiedziała I feel you.
0: Chyba powiedziała, że we good.
1: Między nami spoko. Właśnie do tego dążyłem, bo nawet w sposobach twoich wypowiedzi idzie to wyczuć, tak? że jarałaś się nią od zawsze.
0: No, ona mi się zawsze mega podobała, w ogóle była mega sexy, zawsze miała fajne ciuchy i w ogóle jak ktoś mi w ogóle mówił, że ona nie potrafi śpiewać, to ja miałam takie, dobra, weź się zamknij, no nie? Weź się, nie odzywaj. I też miałam takie coś, że żeby nie było nie pod względem wizualnym, ale jak ja ostatnio obejrzałam o Dodzie ten jej program na
1: był,
0: Prime.
1: Tak.
0: Stary, ja oglądałam to z moją mamą i ja po prostu poczułam, jak ja bym przeszła jej drogę, a ona moją trochę. Że stary, ja też byłam blokowana i stopowana i też nie miałam nigdy w życiu żadnej kampanii i współpracy i coś tam, i coś tam, i to mi zarzucali, i to mi zarzucali. Wiadomo, że teraz jest więcej raperek, więc każdej coś zarzucają, ale ja jak byłam tam, wiesz, w 2021, to wszystko szło na mnie. Mnie nawet nie było w pomieszczeniu, a i tak ktoś by powiedział, że to Oliwka powiedziała. Wiesz co, mnie nawet by nie było tutaj, a i tak ktoś by powiedział, i tak by ktoś powiedział, że to byłam ja. I z Dodą było też tak podobnie, że ją stopowali, blokowali i próbowali uciszać, ona się nigdy nie dała.
1: To ciekawe, że musisz naprawdę ją lubić, bo ja jak obejrzałem ten program...
0: I stop, jak ona była wyzwolona...
1: Okej.
0: Okay. Oh my goodness, ja to oglądam no, i moja mama do mnie mówi, o, wy to jesteście chyba spokrewnione, no nie. Ona po prostu była taką wariatką, no, ona cały czas mówi, że i w ogóle coś tam. Oh yeah, she's queen. Yeah, she's queen.
1: Muszę o to zapytać.
0: Dobra.
1: Myślę, że teraz już możesz się troszkę spodziewać, dookoła czego to może być, ale co poczułaś, jak zobaczyłaś ją razem z Fagatą na Narodowym?
0: To ja wiedziałam od dawna.
1: No ale jak już się to wydarzyło, nie było to jakimś takim strzałem, że tutaj było pierwsze ogłoszenie, a niekoniecznie u ciebie?
0: Nie. Miałam takie, okej, okay, it's okay, nadal kocham Dodę, nadal nie powiem na nią złego słowa, nadal chciałabym z nią coś zrobić. No i co, mam, nie wiem, wyzywać teraz nagle Dodę albo coś? No nie, ja mam do niej zbyt dużo, czemu mam to robić? No po prostu tak stwierdziły, okej, okay, luz, nadal kocham Dodę, uważam ją za wspaniałą artystkę, mega mądrą kobietę i mam nadzieję, że kiedyś coś stworzymy, jakby styl, nawet jakby z moim największym wrogiem na świecie stworzyła płytę albo 8 płyt i trasę koncertową, no to czemu miałaby tego nie zrobić, skoro to nie jest powiedzmy jej wróg, tylko mój? Jestem na tyle dojrzałą kobietą, że stary, to nie jest takie coś, że na przykład, nie wiem, ja nie słucham kogoś muzyki, to moje ziomalki nie mogą słuchać tego artysty. Albo przy mnie nie słuchajcie tego artysty, bo ja go nie lubię. Jestem dojrzałą kobietą, niech każdy słucha, kogo lubi i tyle, no. Wielokrotnie moje ziomalki puszczają piosenki i artysty, których nie przepadam. I nie śpiewam, tylko mam takie, dobra, a możemy po tej piosence puścić moją? Wiesz o co chodzi? Dobra, słuchajcie, ale czy możemy moją zaraz puścić? Jakby wymieniamy się, ja jestem dojrzałą kobietą, no nie każdy musi się disować z tym, kim ja. I tyle.
1: Czyli nie poddymimy, no i nie kochani, poddymimy. Przepraszam, nie już poddymimy. Jesteśmy
0: ze mną,
1: mamy.
0: Ze mną ciężko poddymić, ja mam taki luz.
1: Teraz,
0: kiedyś? Boże, przepraszam, ale kiedyś to po prostu nie trzeba było nic robić, ja po prostu pietnęłam coś i
1: Tak było, no już wspominałaś o tym, o tej dramie z Multim. No.
0: Tak, Boże, jakie to było głupie Multi, przepraszam, po raz setny. Mam nadzieję, że kiedyś go spotkam, bo chcę do niego podejść i z nim pogadać.
1: No to może trzeba
0: podać mu dłoń.
1: Myślisz, że chciałby kawałek zrobić z tobą?
0: Nie wiem, ale mega bym chciała, stary, bo ja byłam jakaś taka pokazana w ogóle, co ja napisałam. To jest taki wstyd, jakby moje dziecko takie coś napisało, bym ją złapała. Chodź tutaj do domu, wyrywam kabel z internetem,
1: tak,
0: głupoty piszesz.
1: Tydzień,
0: 2 lata, do 18 roku życia. Multi jest super artystą, super muzycznie wyróżniający się, jego styl, jego ciuchy, jego brzmienie, jego koncerty. Z tym jest artystą, bardzo chciałabym coś z nim stworzyć, naprawdę chciałabym z nim coś stworzyć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Proszę, żeby to było możliwe. Mam nadzieję, że może kiedyś się przetniemy i się polubimy, bo on jest mega zabawnym mężczyzną, mega goofy. Ja teraz oglądam jego te live'y i te shorty, przepraszam. To jest mega śmieszne i zabawne i ja mam takie same poczucie humoru. Wiesz co, dzisiaj mam takie, jak ja oglądam, jak Young Multi komentuje makówkę, to ja... Ja nie mogę ze śmiechu, jak krzyczę, ja się śmieję na całe drono, nie? To jest moje must have, to jest po prostu zjeść coś dobrego, mieć dobre, egzotyczne picie, jakieś kwaśne mega i oglądać multi komentuje makówka. I piesek obok mój leży i ja to oglądam i już koniec. Do snu nawet mogę to oglądać.
1: No to nie pozostaje nam nic innego, jak wyciąć to teraz, zszotować, oznaczyć multiego i róbcie numer. No, może będziemy tym...
0: Mi się wydaje, że on pomyśli, że ja sobie tak kupię, ale naprawdę nie. Ja tak nie pisałam, serio. Ja też miałam takie coś stare, że ja nigdy nie chciałam do niego pisać jakoś na Instagramie, bo miałam takie, że no pisanie to co to jest. Ja zawsze od tamtego czasu, kiedy to się wydarzyło, kiedy zrozumiałam, że to było coś dziwnego i w ogóle wydroślałam, miałam takie, ja muszę go spotkać. Po co ja mam do niego pisać? Albo hej, multi, sorry, coś tam. To jest takie dla mnie lamusowate. Ja chcę się z nim spotkać, podać mu rękę, spojrzeć mu w oczy i go przeprosić face to face, nawet jak on powie, dobra, stara, było, minęło, a rągie, tak, ja chcę go przeprosić face to face i z nim po prostu zamienić kilka słów. Bo tak się u mnie robi na markach, tak się
1: tak
0: u nas
1: tak się generalnie robi normalnie.
0: No, nie wiem, czy w tych śliskich czasach tak się robi, ale tak. Wiesz co, dziś tak mnie bracia nauczyli.
1: Bo generalnie, teraz jak szukam tak w głowie, to na czym to stanęło? Bo to, że multi komentuje twoje numery, jak wypuszczasz nowe kawałki, to jest jakby okej, okay, to jest jego praca tak naprawdę. Teraz, no nie jest streamowanie. Ale w tej całej historii, gdzie w ogóle ty się stałaś memem, znaczy nie ty, tylko
0: ta wypowiedź.
1: Dzięki...
0: BDS-a ta
1: tak,
0: wypowiedź.
1: No bo wiesz, to się stało takim rolling joke'iem, że cokolwiek teraz się dzieje na polskiej scenie, to pierwszy albo drugi komentarz jest słuchajcie, kurczę, Kini Zimmer i Oki, nie warto, pogódźcie się, nie warto, żeby młodzi ludzie się kłócili, no nie?
0: Co chyba właśnie stanęło na tym, co BDS dodał kiedyś.
1: Chyba stanęło na tym.
0: Chyba tak mi się wydaje, już tylko z tego nie pamiętam, ale to tyle, był... To był chyba ostatni wątek tego, tak mi się wydaje.
1: Trzeba zrobić w drugą stronę teraz, żebyś ty odpaliła live'a, jak multi wyda płytę albo jakiś singiel, to żebyś teraz ty, wiesz, streamowała i w międzyczasie, przepraszam bardzo, wywiad z Dodą.
0: Oh,
1: tak jak mówiłaś, że
0: to by było coś, ja bym chciała, no, tylko że my cały... Oj, to by było mocne. Oj, to by było mocne. Naprawdę, to by było mocne. Ona jest mocną kobietą z charakterem, tak jak ja.
1: Oliwka Brazil robi wywiad z Dodą. Myślę, że możemy to zorganizować.
0: Ona się nie boi, stary. Ona się nie boi, ja też się, my się nie boimy. Jak ja ją zobaczyłam, to ja wiedziałam, że ona się nie boi. Aż się zdziwiam, że nie jest Marek.
1: Ale też nie tak bardzo daleko.
0: No.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że mówiłaś, że właśnie, że kiedyś byś poddymiła, kiedyś byś była bardziej taka pod aferki, tak to nazwijmy.
0: Ja nawet nie sądziłam wtedy, że to jest poddymianie. Teraz ludzie to robią specjalnie i jakby na tym się często pojechał kariera, że one codziennie coś po prostu poddymiają. Ja w tamtym momencie nawet jeszcze to nie było popularne słowo poddymiać. To weszło chyba te poddymianie, jak zaczęły być te fame MMA, coś tam, że poddymianie. Ja tego stary nie robiłam, żebym ja była clickbait albo coś, no bo za każdym tym poddymianiem stało to, że ja kończyłam ciężko psychicznie i wiesz, i mój menadżer mówił, nie wytrzymam z nią, zero wywiadów, co ty polisz, no nie? A ja mówiłam, ja będę tak mówić, jak ja uważam, bo ja mam charakter i ja nie będę się gryzła w język. Dla mnie to nie było poddymienie, to była po prostu nieokrzesana 19-letnia dziewczyna, która myślała, że w ogóle całe życie na jednej piosence będzie jechać i jej się wszystko należy, ona jest najlepsza i w ogóle i coś tam. Ja nigdy w życiu bym nie siebie nie polubiła z tamtego czasu, jestem tego pewna, ale żyłam pierwszy raz.
1: I dziękujemy bardzo wam. Napiszcie, z kim jeszcze powinniśmy zrobić wywiad. Do następnego. Pa, pa.

dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.